0: Jest godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zaczynają się kolejne ekshumacje Polaków zamordowanych na Wołyniu. Utrudnienia na kolejach śląskich z powodu remontu będą objazdy. Specjalna grupa interwencyjna zaczyna monitorować niedźwiedzie w Bieszczadach. Dorota Wardecka, dzień dobry. Dziś na Wołyniu rozpoczną się ekshumacje w dawnych wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Prace potrwają niecały miesiąc. Pierwsze mogiły odnaleziono wiosną. Wiceminister kultury Marek Krawczyk mówi, że to jeden z wielu podobnych projektów prowadzonych obecnie na Ukrainie.
3: Toż się nie są łatwe rozmowy, bo my byśmy chcieli i więcej, i szybciej pracować. Natomiast oceniam te rozmowy jako dobre, no a przede wszystkim dające konkretne efekty, bo tych miejsc jest sporo.
2: Jednym z nich są Późniki, gdzie ekshumację na razie zakończono, a badania genetyczne pozwoliły ofiarom odzyskać tożsamość, mówi Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja.
4: Możemy te ofiary indywidualnie po prostu sklasyfikować, nazwać, ostatecznie też upamiętnić w sposób właściwy.
2: Wiceminister kultury Marek Krawczyk zapowiedział, że jeszcze w tym roku Polska podejmie kolejne próby odnalezienia masowych grobów w Uglach. Spór na linii Kijów-Warszawa tak szybko nie zniknie, prognozuje szef Sejmowej Rady do spraw współpracy z Ukrainą, Paweł Kowal.
5: Będzie mijał czas, strona ukraińska będzie w tych interpretacjach, już szczególnie po wojnie, myślę, pojawią się uczeni, którzy popatrzą na to trochę mniej z takiej pozycji narodowej, bardziej z pozycji uniwersalnej, ale też trzeba mieć cierpliwość, napięcia z czasem wokół pewnych spraw będą malały.
2: Poseł brał udział we wczorajszych uroczystościach tzw. Krwawej Niedzieli. 83 lata temu ukraińscy nacjonaliści zaatakowali ponad 100 polskich wsi. Przez dwa najbliższe dni mieszkańcy północno-wschodnich regionów mogą zauważyć większy ruch żołnierzy oraz pojazdów wojskowych również na drogach publicznych. To planowe szkolenie wydzielonych oddziałów uspokaja dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Wojsko apeluje o zachowanie ostrożności w rejonach przemieszczania się pojazdów i niepublikowanie w internecie zdjęć przedstawiających ruchy wojsk. Pasażerów kolei śląskich czekają utrudnienia. W Rudzie Śląskiej budowany jest wiadukt i z tego powodu ruch pociągów z Rudy do Zabrza zostanie wstrzymany. Pociągi pojadą objazdami, uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza, a to wydłuży czas przejazdu. Zmiany w rozkładzie jazdy wejdą w życie o 20:00, utrudnienia potrwają do końca lipca. A jeszcze w tym miesiącu pracę rozpocznie specjalna grupa interwencyjna do monitorowania niedźwiedzi brunatnych. Ma natychmiastowo reagować na sytuację zagrożenia w Bieszczadach, gdzie zwierzęta zbliżają się do zabudowań. W poznańskim zoo urodziła się żyrafa północna. To najrzadszy gatunek żyraf na świecie. Mała Ewa ma 170 cm wysokości, waży 50 kg. Mówi Remigiusz Koziński z Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu.
6: Poród odbył się bez komplikacji. Dla Elsie to nie pierwszyzna, świetnie zadbała o dziecko. No i jak do tej pory rozwój małej żyrafki odbywa się, można powiedzieć, podręcznikowo. My z kolei odpukujemy w niemalowane, żeby z Ewą było wszystko w porządku.
2: Na wolności żyje około 7 tysięcy żyraf północnych. To niedużo, są jednymi z najbardziej zagrożonych dużych ssaków na świecie.

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 13 dzień lipca. W 1429 roku Mława otrzymała prawa miejskie. Przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim, odmianie prawa magdeburskiego, nadali książęta mazowieccy Siemowit, Kazimierz II i Władysław I. Mława jest jednym z najstarszych miast Mazowsza. W 1901 roku mieszkańcy Działdowa mogli po raz pierwszy podziwiać automobil, który zatrzymał się na miejskim rynku. Należał do francuskiej rodziny zwiedzającej Prusy. W 1915 roku, w czasie I wojny światowej, rozpoczęła się druga bitwa Przasnyska na froncie wschodnim. Po ciężkich walkach trwających 21 godzin, armia niemiecka pokonała armię rosyjską, która została zmuszona do opuszczenia Przasnysza. W 1930 roku została wydana w Działdowie jednodniówka z okazji dziesięciolecia plebiscytu na Warmii i Mazurach. W 2011 roku piłkarz Adam Czerkas podpisał kontrakt z Pogonią Siedlce, tym samym opuszczając świt Nowy Dwór Mazowiecki.
3: Sam dla siebie szukam tej ścieżki w przyszłości.
2: Urodzili się w 1858 roku w Sulerzyżu w gminie Glinojeck w powiecie ciechanowskim Alfonsa Kanigowska, malarka. W 1894 roku Stanisław Fedorczyk, pułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler orderu Virtuti Militari. Na czele 80. Pułku Piechoty walczył w kampanii wrześniowej. Dowodził nim w bitwie pod Mławą, w trakcie której 2 września został kontuzjowany, a następnego dnia ranny. Pomimo odniesionej rany nadal dowodził pułkiem i razem z nim wziął udział w obronie Warszawy. W 1908 roku Antoni Ułanowski, nauczyciel w Kopaniarzach w gminie Rybno w powiecie działdowskim, uczestnik kampanii wrześniowej, rozstrzelany przez Niemców w Krakowie w marcu 1940 roku. W 1909 roku w Rybnie w powiecie działdowskim Alojzy Rudnicki, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku w 32. Pułku Piechoty, wzięty do niewoli niemieckiej i osadzony w stalagach 6A i 20B, dalsze losy nieznane. W 1953 roku w Przesnyszu Waldemar Krzyżewski, lekarz weterynarii, działacz społeczny, kolekcjoner i przedsiębiorca. W 1958 roku Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, senator.
4: To już przynosi efekty, będzie przynosiło rozwój turystyczny z pewnością i inwestorzy będą coraz silniej zaglądać.
2: W 1984 roku Adam Czerkas, piłkarz grający na pozycji napastnika, m.in. w świcie Nowy Dwór Mazowiecki.
3: Niestety nie wywalczyłem sobie tego miejsca, a rzeczą naturalną w budowaniu tej drużyny jest zastępowanie świeższymi, lepszymi.
2: Zmarli w 1944 roku Andrzej Malinowski, pseudonim Włodek, harcmistrz, obrońca Modlina, żołnierz Szarych Szeregów, dowódca pierwszej kompanii Maciek batalionu Zośka, podporucznik Armii Krajowej. Gdy miał rok, rodzina Malinowskich przeprowadziła się do Szreńska w powiecie mławskim. 2 lata później osiedliła się w Ciechanowie, gdzie jego ojciec otrzymał posadę lekarza powiatowego. Andrzej Malinowski uczęszczał do Ciechanowskiego Gimnazjum Państwowego imienia Zygmunta Krasińskiego, w którym zdał maturę. W 1996 roku Loda Halama, urodzona w Czerwińsku nad Wisłą w powiecie płońskim, tancerka, aktorka, choreograf, prima balerina Teatru Wielkiego w Warszawie.
5: Ja mam nogi, a ja mam nogi, które sięgają mi od góry do podłogi.
2: W 2017 roku Michał Troszyński, urodzony w Czekanowie w gminie Brodnica, lekarz, ginekolog, profesor nauk medycznych.
6: Tu Radio 7.

Reklama. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707. Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600-891-378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach. 11.

0: Całego kraju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony. Działdowo Zięta Rymalewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
2: Cały pokój pachnie nie...
3: Amfiteatr Ostróda i Letnia Strefa Ostróda prezentują Ostróda Rap Fest, czyli najlepsze rap koncerty tego lata. Już w sobotę 18 lipca scenę amfiteatru przejmą Crack House, Sentino i legendarny Kizo. Startujemy już o 21:00. Bilety do nabycia na Stage24. Wbijaj do Ostródy i poczuj rytm tego lata. Ostróda Rap Fest tylko w sobotę 18 lipca i tylko w Amfiteatrze Ostróda. Nie przegap najlepszej imprezy tych wakacji.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na fansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818. 11.

0: tego kraju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Amfiteatr Ostróda i Letnia Strefa Ostróda prezentują Ostróda Rap Fest, czyli najlepsze rap koncerty tego lata. Już w sobotę 18 lipca scenę amfiteatru przejmą Crack House, Sentino i legendarny Kizo. Startujemy już o 21:00. Bilety do nabycia na Stage24. Wbijaj do Ostródy i poczuj rytm tego lata. Ostróda Rap Fest tylko w sobotę 18 lipca i tylko w Amfiteatrze Ostróda. Nie przegap najlepszej imprezy tych wakacji.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
3: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: USA zaatakowały Iran, w odwecie Teheran zaatakował amerykańskie bazy. Dziś ruszają ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej. Upały nadchodzą do Włoch w tym tygodniu, będzie powyżej 40 stopni. Dorota Werdecka. Armia USA zaatakowała dziesiątki celów w Iranie. Amerykańskie dowództwo centralne przekazało, że zakończyło już ataki, a jak tłumaczy, przeprowadziło je po to, by ograniczyć zdolność Iranu do atakowania zagranicznych statków przepływających przez cieśninę Ormuz. Dowództwo USA informuje, że zniszczyło irańskie wojskowe systemy obrony powietrznej, przybrzeżne stacje radarowe, instalacje rakietowe, drony oraz małe łodzie. Armia USA po raz pierwszy wykorzystała myśliwce, okręty wojenne oraz jednorazowe drony uderzeniowe. W odwecie Teheran uderzył w bazy USA w Jordanii, Kuwejcie i Bahrajnie. Według irańskich mediów w wyniku amerykańskiego strzału zginęła co najmniej jedna osoba. Dziś na terenie dawnych polskich wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu rozpoczną się kolejne prace ekshumacyjne ofiar zbrodni dokonanych w 1943 roku. Ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam ponad 600 Polaków. Marcin Starzec.
3: Prace potrwają do 7 sierpnia i zakończą się ponownym pochówkiem odnalezionych szczątków mieszkańców obu miejscowości. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej zaznaczył, że współpraca przy poszukiwaniu i godnym pochówku ofiar ma służyć budowaniu porozumienia między narodami. Rodzinom pomordowanych Polaków, ale już ze wsi Późniki zostaną wręczone tak zwane noty identyfikacyjne osób, które udało się zidentyfikować w trakcie zeszłorocznych ekshumacji, mówi Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja.
4: I dzięki temu pierwszy raz możemy te ofiary indywidualnie nazwać, upamiętnić w sposób właściwy, czyli krzyż na tym krzyżu nazwisko.
3: A jak przekazał wiceminister kultury Marek Krawczyk, jeszcze w tym roku polska strona podejmie kolejne próby znalezienia masowych grobów we wsi Ugły.
2: Do prawie 4,5 tysiąca wzrósł bilans ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Rannych jest 16,5 tysiąca, a zaginionych według niektórych źródeł może być nawet 30 tysięcy osób. Przeszło 17 tysięcy straciło dach nad głową. Panamerykańska Organizacja Zdrowia alarmuje, że trwa kryzys sanitarny, są ograniczenia w dostępie do wody pitnej i szczepień, a obozy przejściowe dla poszkodowanych są przepełnione. Do 13 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych pożaru w Los Gallardos w prowincji Almeria w południowo-wschodniej Hiszpanii. Pożar, który najprawdopodobniej wybuchł w czwartek od zerwanej linii energetycznej, został opanowany dzięki poprawie sytuacji 600 osób. Z około 1500 ewakuowanych mogło wrócić do swoich domów. Pożar strawił około 7 tysięcy hektarów lasu. Powyżej 40 stopni mają pokazać termometry we Włoszech. W tym tygodniu takie upały przyniesie antycyklon afrykański. Miastem, w którym fala gorąca będzie szczególnie dotkliwa, jest Rzym, a najwyższe temperatury prognozowane na ten tydzień są w centrum i na południu, w tym również na Sycylii oraz na Sardynii. Na tej ostatniej ma być 42-43 stopnie. W Polsce na razie deszczowe chmury i burze, ale temperatura będzie rosnąć.
5: Od środy zrobi się cieplej już w całym kraju, bo również tutaj w tym takim przyczółku tego chłodu na północnym wschodzie.
2: Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW, a ociepleniu będą towarzyszyć burze z gradem.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Jannik Sinner z piątym wielkoszumowym triumfem. Włoski lider rankingu tenisistów obronił wywalczony przed rokiem tytuł w Wimbledonie. W finale po ciężkim i wyrównanym meczu pokonał triumfatora French Open rozstawionego z dwójką Aleksandra Zwieriewa. Wygrał z Niemcem 6-7, 7-6, 6-3, 6-4.
7: Yeah, amazing achievement.
6: Ponowne zwycięstwo w Wimbledonie jest niesamowite. Cieszę się również, że to był finał na najwyższym poziomie. Nie ma lepszego miejsca do gry w tenisa. Czujesz tremę, kiedy budzisz się ten niedzielny poranek. A to absolutnie wyjątkowy dzień i nigdy nie wiesz, ile razy będziesz mógł wrócić, żeby taki finał rozegrać. Sinner umocnił się na pozycji lidera rankingu, a Zwieriew awansował na drugie miejsce. W sobotnim finale gry pojedynczej kobiet między dwiema Czeszkami triumfowała Linda Noskowa, która pokonała w trzech setach Karolinę Muchową. To pierwszy taki mundial, od kiedy wprowadzono ranking FIFA. W półfinale Mistrzostw Świata zagrają cztery najlepsze drużyny tego rankingu. Jutro Francja zmierzy się z Hiszpanią, a w środę Anglia z Argentyną. To również oznacza, że nowego Mistrza Świata nie będzie, bo każda z tych drużyn już sięgała po tytuł. Argentyna wygrywała mundial trzykrotnie, Francja dwa razy, Hiszpania była mistrzem 16 lat temu, a Anglia w 1966 roku. Polskie siatkarki nie awansowały do finałowego turnieju Ligi Narodów w ostatnim meczu w Osace. Biało-czerwone prowadziły już z Japonkami 2-0, ale ostatecznie przegrały 2-3. I to gospodynie turnieju zagrają Final 8. w Makao. Fazę zasadniczą wygrały Amerykanki, które w ćwierćfinale w Makao zmierzą się z Chinkami. Włoszki zagrają z Holenderkami, Brazylijki z Japonkami, a Turczynki z Kanadyjkami. Polki, które trzy ostatnie edycje kończyły na trzecim miejscu, zostały sklasyfikowane na 9 pozycji. Holender Mathieu van der Poel wygrał 9 etap kolarskiego wyścigu Tour de France z Malemort do Ussel. Etap skrócono o 30 km z uwagi na upały. Van der Poel najszybciej finiszował z czteroosobowej ucieczki, którą do samego końca gonił peleton, ale zabrakło mu 6 sekund. Na czele klasyfikacji bez zmian prowadzi Słoweniec Tadej Pogacar. Dziś pierwszy dzień przerwy w wyścigu, który zakończy się za 2 tygodnie w Paryżu.
0: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Pogoda. Do części regionów wraca wysoka temperatura. Dziś 27 stopni na zachodzie, podobnie w centrum i we wschodniej Polsce, chłodniej nad morzem i w górach, około 22 stopni. Będą chmury, w tym również deszczowe, miejscami może nawet zagrzmieć, na przykład na północnym wschodzie.
0: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
4: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
5: IGA Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
6: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, przenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
7: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogat

Asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka. Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Zbliża się w 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Mieszkańcy Dzierzgowa mówią: sprawdzam raport w sprawie planowanej fermy drobiu. Coraz więcej podpisów pod wnioskiem o referendum, czy Rada Powiatu Mławskiego straci mandat. Złote Gody, 5 par z Ciechanowa, świętuje pół wieku razem. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Mieszkańcy gminy Dzierzgowo przygotowali raport społeczny dotyczący planowanej budowy fermy drobiu w obrębie miejscowości Brzozowo-Łęk. Dokument ma trafić do wójta gminy podczas protestu zaplanowanego na środę. Autorzy opracowania twierdzą, że chcą zwrócić uwagę na kwestie środowiskowe i skutki inwestycji dla lokalnej społeczności. Podkreślają jednocześnie, że ich działania nie są sprzeciwem wobec rolnictwa czy prowadzeniem działalności gospodarczej, ale mają być głosem mieszkańców w trwającym postępowaniu administracyjnym. Planowana inwestycja zakłada budowę 8 budynków inwentarskich przeznaczonych do hodowli brojlerów kurzych. Mieszkańcy wskazują, że ten sam inwestor prowadzi już na terenie gminy fermę w innej lokalizacji obejmującą 24 budynki. Zdaniem mieszkańców szczególnej analizy wymagają oddziaływania skumulowane, czyli wpływ kilku inwestycji tego samego podmiotu działających na terenie jednej gminy. Raport społeczny został opracowany na podstawie dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu administracyjnym, w tym raportu oddziaływania na środowisko oraz dostępnych materiałów urzędowych. Podczas protestu mieszkańcy chcą oficjalnie przekazać dokument wójtowi gminy Dzierzgowo Rafałowi Kucińskiemu. Trwa zbiórka podpisów popierających przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu Mławskiego przed upływem kadencji. Inicjatorzy akcji zachęcają mieszkańców powiatu uprawnionych do głosowania do składania podpisów. Pełnomocnik Komitetu Referendalnego Wojciech Mroczkowski mówi, że akcja cieszy się dużym zainteresowaniem.
3: Jesteśmy w trakcie akcji zbierania podpisów. Dużo mamy tych podpisów. Po tych kilku dniach obserwacji zauważyłem, że chętnie się podpisują młodzi ludzie.
2: Aby wniosek mógł zostać złożony, konieczne jest uzyskanie poparcia co najmniej 10% mieszkańców powiatu uprawnionych do głosowania. Po zebraniu wymaganej liczby podpisów wniosek trafi do komisarza wyborczego, który sprawdzi, czy zostały spełnione wszystkie wymogi formalne i wyda postanowienie w sprawie przeprowadzenia referendum. Informacje o terminach i miejscach zbiórki podpisów publikowane są na facebookowym profilu Referendum odwołujące Radę Powiatu Mławskiego. 5 małżeństw z Ciechanowa odebrało medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Pary, które w tym roku świętują 50. rocznicę ślubu, zostały uhonorowane podczas uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego. Złote Gody obchodzili Barbara i Jerzy Krzywniccy, Barbara Zofia i Wiesław Zakrzewscy, Elżbieta i Henryk Łukaszewscy, Ewa i Roman Olszewscy oraz Zofia Grażyna i Andrzej Jerzy Balkowscy. Jubilatom medale wręczył prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński, który przekazał także listy gratulacyjne, pamiątkowe płaskorzeźby i kwiaty. Życzył małżonkom zdrowia oraz kolejnych wspólnie przeżytych lat. Medal za długoletnie pożycie małżeńskie mogą otrzymać pary, które pozostają w jednym związku małżeńskim od co najmniej 50 lat. Wnioski o przyznanie odznaczenia można składać w Urzędzie Stanu Cywilnego. Wniosek można złożyć najwcześniej 6 miesięcy przed przypadającą 50. rocznicą ślubu.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555. 11 urodziny.

0: całego kraju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo Zięta Rymalewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Rozwijaj swoją karierę razem z nami. Nowoczesna Ferma Drobiu w rejonie Sierpca poszukuje kierownika fermy. Szukamy osoby odpowiedzialnej, zaangażowanej i gotowej do pracy w nowoczesnym środowisku. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne warunki pracy i możliwość rozwoju. Zadzwoń pod numer 530 550 760. Powtarzam, 530 550 760. Dołącz do naszego zespołu. Zapraszamy. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510 503 510.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Konrad Stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14. Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Makaron Nubella, 4 jajeczna krajaneczka, 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Cena przed promocją 14,99. Oferta ważna do 15 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Amfiteatr Ostróda i letnia strefa Ostróda prezentują Ostróda Rap Fest, czyli najlepsze rap koncerty tego lata. Już w sobotę 18 lipca. Scena amfiteatru przejmą Crack House, Sentino i legendarny Kizo. Startujemy już o 21:00. Bilety do nabycia na Stage24. Wbijaj do Ostródy i poczuj rytm tego lata. Ostróda Rap Fest. Tylko w sobotę 18 lipca. I tylko w Amfiteatrze Ostróda. Nie przegap najlepszej imprezy tych wakacji.
1: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
3: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ceny ropy znów pójdą w górę po niespokojnej nocy na linii USA-Iran. Drożeje chemia gospodarcza, tanieją tłuszcze. To czerwcowy koszyk zakupowy. Wojskowe szkolenia dziś i jutro w północno-wschodniej Polsce. Dorota Werdecka. To była niespokojna noc na Bliskim Wschodzie. Amerykańskie wojska uderzyły w dziesiątki celów w Iranie. Do ataków wykorzystano samoloty bojowe, ale także po raz pierwszy jednorazowe drony morskie. W odwecie Iran atakuje amerykańskie bazy w Jordanii, Kuwejcie oraz Bahrajnie. Więcej o tym Błażej Kulesza.
3: Władze w Waszyngtonie i Teheranie wzajemnie oskarżają się o złamanie ustaleń dotyczących żeglugi w cieśninie Ormus. Stany zaatakowały cele w Iranie. Iran odpowiada atakami na amerykańskie bazy w regionie. Amerykańską operację wspiera premier Izraela Benjamin Netanyahu. W Iranie w obliczu ataków doszło do kolejnych prorządowych protestów. Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła w nocy, że cieśnina Ormuz jest zamknięta do odwołania. Jednak amerykańskie dowództwo przekonuje, że Iran nie sprawuje nad nią kontroli. A to oznacza jedno – ropa na światowych rynkach znów zdrożeje.
2: Chemia gospodarcza podrożała najbardziej o 6%, najmocniej potaniało masło i inne tłuszcze o prawie 15%. To dane za czerwiec. W zeszłym miesiącu cały koszyk zakupowy podrożał o ponad 2,5% w stosunku do poprzedniego roku. Co jeszcze podrożało w tym koszyku poza chemią gospodarczą? O ponad 5% pieczywo, a także słodycze i desery, środki higieny osobistej oraz ryby. Spadki cen widać przede wszystkim w tłuszczach, nieznacznie potaniał nabiał. Dziś jutro w północno-wschodniej Polsce odbędzie się szkolenie wydzielonych pododdziałów Sił Zbrojnych. Dowództwo operacyjne podkreśla, że to regularny element działalności szkoleniowej Wojska Polskiego. W związku z tym można będzie zaobserwować w tych rejonach przemieszczających się żołnierzy i pojazdy wojskowe, również na drogach publicznych. Dowództwo operacyjne apeluje o niepublikowanie w mediach społecznościowych informacji, zdjęć i nagrań przedstawiających ruch wojsk i sprzętu wojskowego. 18% firm w Polsce planuje zatrudnić nowych pracowników. Wśród nich co czwarta rozważa rekrutację kandydatów z zagranicy. Tak wynika z najnowszego barometru polskiego rynku pracy. Personel Service mówi Monika Banyś-Bator.
4: W ostatnich tygodniach pojawiają się pytania o możliwy odpływ pracowników z Ukrainy i przedsiębiorcy mają tak naprawdę już teraz na to odpowiedź, dlatego że coraz częściej sięgają po pracowników z Azji, Kaukazu czy Ameryki Południowej.
2: Najbardziej otwarte na obcokrajowców są firmy zajmujące się transportem i logistyką, a także produkcją, budownictwem i handlem. Za odpoczynek płacimy zdrowiem. Jak wynika z najnowszego badania, zwyczaje urlopowe Polaków dla ponad połowy z nas okres przedurlopowy wiąże się ze skrajnym wycieńczeniem i stresem, opowiada Wiktoria Pieńkosz.
5: 42% osób bierze nadgodziny, aby zapewnić sobie czyste sumienie na urlopie. Jeszcze bardziej niepokojący syndrom dotyka 21% ankietowanych, którzy przed wakacjami zawsze pracują dwa razy ciężej, co kończy się fizycznym odchorowaniem pierwszych dni wolnego.
2: Po powrocie 34% badanych doświadcza post-holiday blues i potrzebuje tygodnia na adaptację w pracy.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Zostały już tylko cztery drużyny i to te, które od początku stawiano w roli faworytów do triumfu. W półfinałach mundialu zagrają Francja z Hiszpanią i Anglia z Argentyną. Ten pierwszy mecz jutro w Dallas, ten drugi w środę w Atlancie. To będzie także pojedynek wielkich gwiazd, bo Kylian Mbappé walczy z Leo Messi o tytuł króla strzelców, a szansę mają także Anglicy Harry Kane i Jude Bellingham. Hiszpanie liczą na błysk Lamine Yamala, ale Francuzi nie zamierzają się na nim szczególnie skupiać, mówi obrońca Ibrahima Konate. W ogóle o tym nie myślimy, bo Hiszpania to wyjątkowy zespół z ogromną liczbą indywidualności. Celem nie jest skupianie się tylko na jednym konkretnym zawodniku, bo wszyscy właściwie mogą sprawić nam problemy. To nie tylko Lamine Yamal. Wiem, że ponoć powiedział, że powinniśmy się ich bać, ale szczerze, to my nie obawiamy się nikogo, choć do każdego meczu podchodzimy z pokorą. Oba półfinały rozpoczną się o 21:00. Francja z Hiszpanią zagra jutro, a Anglia z Argentyną w środę. Jannik Sinner obronił tytuł w Wimbledonie. W finale pokonał rozstawionego z numerem drugim Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. To jego piąte trofeum wielkiego szlema w karierze. Turniej kobiet po raz pierwszy wygrała Czeszka Linda Noskowa. Heroiczna walka uciekinierów z goniącym ich peletonem. Mathieu van der Poel wygrał dziewiąty etap Tour de France, przywożąc czterosłową ucieczkę 6 sekund przed rozpędzoną główną grupą.
7: Super hard day.
6: To był super ciężki dzień. Początek turu nie był najlepszy dla naszego zespołu, ale myślę, że jak zawsze zachowali mieliśmy spokój. Mamy tutaj naprawdę fajną grupę i cały czas wierzymy, że karta się odwróci. Kosztowało mnie to jednak dziś mnóstwo energii, żeby utrzymać tę ucieczkę przy życiu. Presja ze strony peletonu była ogromna. Drogi koszmarne, jak na ucieczkę przez cały czas wiało nam prosto w twarz. Ale cieszę się, że udało mi się postawić kropkę nad i.
7: I'm happy to finish it off.
6: Po pierwszym tygodniu liderem Wielkiej Pętli jest główny faworyt. Słoweniec Tadej Pogacar, który wygrał dwa etapy. A te swoim głównym rywalem, Duńczykiem Jonasem Vingegaardem, ma 2 minuty i 42 sekundy przewagi. Marc Marquez wygrał Grand Prix Niemiec 11. rundę motocyklowych mistrzostw świata w klasie MotoGP. Hiszpan odniósł 10. zwycięstwo na Sachsenring, wyrównał tym samym rekord włoskiej legendy Giacomo Agostiniego w liczbie wygranych na jednym torze.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: Poniedziałek w wielu miejscach z deszczowymi chmurami, choć ma się też przejaśniać, a burz spodziewamy się m.in. na północnym wschodzie. Na termometrach od około 22 stopni nad morzem i w górach do 27 na zachodzie, w centrum i we wschodnich regionach.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Zbliża się w 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Przełom w sprawie Przasnyskiej wąskotorówki. PKP przekaże tereny. Nowe boisko w sierpcu. Tuż obok plac zabaw. Ciechanowska młodzież pojechała do Niemiec. Wakacyjna lekcja języka i europejskiej współpracy. Wiadomości lokalne Radia 7. Jarosław Wydra. Jest szansa na rozwiązanie problemu nieczynnych torów dawnej Mławskiej Kolei Dojazdowej w Przasnyszu. Polskie Koleje Państwowe zgodziły się na nieodpłatne przekazanie miastu działek, przez które przebiega torowisko. Samorząd Przasnysza wystąpił o przejęcie terenów, aby w przyszłości zlikwidować to na miejskich skrzyżowaniach. Od lat są one źródłem problemów dla kierowców. Uszkodzone przejazdy i wykruszający się asfalt powodują utrudnienia oraz uszkodzenia pojazdów. PKP poinformowały, że oprócz działek bezpośrednio związanych z torowiskiem zaproponowały miastu przejęcie dwóch kolejnych nieruchomości. Na jednej z nich znajduje się zabytkowy drewniany budynek dawnej stacji kolejki wąskotorowej. Spółka oczekuje obecnie na decyzję samorządu w sprawie tej propozycji. Jak podkreśla zastępca burmistrza Przasnysza Łukasz Machałowski, obecnie priorytetem miasta jest uporządkowanie skrzyżowań i przeprowadzenie procedur, które umożliwią likwidację torów. Jego zdaniem o ewentualnym wykorzystaniu dodatkowych nieruchomości, w tym zabytkowej stacji, jest jeszcze za wcześnie, by mówić. Nowe miejsce do aktywnego wypoczynku działa już na osiedlu numer 1 w sierpcu. Dzieci i młodzież mogą korzystać z długo wyczekiwanego boiska oraz przestrzeni rekreacyjnej, która powstała przy współpracy miasta, samorządowców i mieszkańców. Obiekt został oficjalnie otwarty pod koniec czerwca, a teraz, w czasie wakacji, stał się miejscem codziennych spotkań młodych sierpczan. Jest tam boisko do gry w piłkę oraz przygotowana przestrzeń do aktywnego spędzania czasu. Jak podkreśla burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński, w tym miejscu miasto nie ma odpowiedniego terenu.
3: Taki teren znaleźliśmy. Podpisana została umowa na 15 lat na terenach prywatnych, bo niestety nie mamy tam terenów miejskich. Udało się utworzyć miejsce, które z pewnością będzie odpowiednie dla mieszkańców osiedla numer 1. To jest duże osiedle, które ma wielu młodych mieszkańców. No i w tym miejscu brakowało tego placu zabaw. To było zauważalne.
2: Burmistrz Jarosław Perzyński zwraca uwagę, że nowe miejsce zostało przygotowane z myślą o różnych formach aktywności.
3: Plac zabaw bezpieczny, wysypany ładnie żwirem. To wszystko bądź to kupione nowe, bądź wyremontowane z tych rzeczy, które zostały z wcześniejszego placu. No i w miarę fajnie trawka się na boisku też przyjęła, więc liczę na to, że będą tam rozgrywane również mecze międzyosiedlowe.
2: Pierwsze zawody w nowym miejscu odbyły się już w dniu otwarcia obiektu. Były to zawody biegowe oraz marsz dla zdrowia. Uczniowie 1. Liceum Ogólnokształcącego imienia Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie spędzają wakacje w niemieckim Haldenschlieben, mieście partnerskim Ciechanowa. Młodzież nie tylko doskonali język niemiecki i poznaje swoich rówieśników, ale także odkrywa kulturę oraz historię regionu, uczestnicząc we wspólnych aktywnościach z mieszkańcami miasta. Wyjazd jest częścią wieloletniej współpracy partnerskiej Ciechanowa z europejskimi samorządami. Dzięki takim spotkaniom młodzi ludzie zdobywają doświadczenia edukacyjne, społeczne i kulturowe, które wykraczają poza szkolne mury. W Haldenschlieben uczniowie wspólnie z młodszymi mieszkańcami miasta poznają okolice i budują międzynarodowe relacje. Współpraca Ciechanowa z Haldenschlieben trwa od 1992 roku. To jedno z kilku partnerstw miasta. Pierwsze zostało zawarte w 1972 roku z francuskim Meudon. Obecnie Ciechanów współpracuje także z chmielnickim na Ukrainie, słowackim Breznem oraz bułgarską Silistrą. Młodzież z Ciechanowa regularnie bierze udział w zagranicznych wizytach studyjnych, podczas których uczestniczy w festiwalach artystycznych, koncertach i wydarzeniach sportowych. Z kolei w Ciechanowie organizowane jest Młodzieżowe Forum Miast Partnerskich. To spotkanie, które łączy młodych Europejczyków i pozwala im wymieniać się pomysłami oraz doświadczeniami.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
0: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555. 11.

0: kraju. Promocje łączą się. Odwiedź nasze salony. Działdowo Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7. I nie przegap okazji do świętowania.
1: Amfiteatr Ostróda i Letnia Strefa Ostróda prezentują Ostróda Rap Fest, czyli najlepsze rap koncerty tego lata. Już w sobotę 18 lipca scenę amfiteatru przejmą Crack House, Sentino i legendarny Kizo. Startujemy już o 21:00. Bilety do nabycia na Stage24. Wbijaj do Ostródy i poczuj rytm tego lata. Ostróda Rap Fest tylko w sobotę 18 lipca i tylko w Amfiteatrze Ostróda. Nie przegap najlepszej imprezy tych wakacji.
2: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smutgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smutgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smutgaz.
3: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
4: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nie wycofamy się z decyzji dotyczących kominów płacowych, mówi minister zdrowia. Na Wołyniu ruszają dziś kolejne ekshumacje zamordowanych Polaków. Pożar w Hiszpanii został opanowany. Dorota Wardecka. Z decyzji dotyczących tzw. kominów płacowych na pewno się nie wycofamy, zapowiada w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i broni proponowanej maksymalnej stawki dla lekarzy na poziomie 240 zł za godzinę. Na podpis prezydenta czeka natomiast ustawa umożliwiająca zbieranie danych o zarobkach lekarzy. Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Wiceszefowa PSL-u Urszula Pasławska liczy, że uda się zrobić pierwszy krok, aby uszczelnić system finansowania ochrony zdrowia.
4: Kwestia transparentności wynagrodzeń lekarzy jest jednym z elementów uszczelnienia. Wydaje się, że nie powinno tutaj być większych uwag pana prezydenta. Jeżeli tak by było, no to wtedy powiedziałby nie obywatelom, którzy jednak dzisiaj oczekują takiej zmiany.
3: Po której muszą nastąpić kolejne, przyznaje wiceministra pracy Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej.
5: Propozycje, które na stole położyła pani minister, są taką podwaliną pod to, żeby te zmiany zacząć wprowadzać.
6: To jest czysta socjotechnika, która ma przekierować uwagę od afery, która jest aferą polityczną i wręcz partyjną, na lekarzy.
3: Mówi Jarosław Sellin z PiS-u, który przekonuje, że problem zarobków części medyków nie jest głównym problemem, z którym boryka się system ochrony zdrowia w Polsce.
2: Dziś na Wołyniu rozpoczynają się ekshumacje w dawnych wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka. W 1944 roku oddziały ONUPA zamordowały tam ponad 600 Polaków. Prace potrwają do 7 sierpnia. W Późnikach ekshumacje na razie zakończono, a badania genetyczne pozwoliły ofiarom odzyskać tożsamość, mówi Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja.
7: Możemy te ofiary indywidualnie po prostu sklasyfikować, nazwać, ostatecznie też upamiętnić w sposób właściwy.
2: Jeszcze w tym roku Polska podejmie kolejne próby odnalezienia masowych grobów w Ugłach. Armia USA zaatakowała dziesiątki celów w Iranie. Amerykańskie dowództwo centralne przekazało, że zniszczyło irańskie wojskowe systemy obrony powietrznej, przybrzeżne stacje radarowe, instalacje rakietowe i drony oraz małe łodzie. Armia USA po raz pierwszy wykorzystała myśliwce, okręty wojenne, a także jednorazowe drony uderzeniowe. W odwecie Teheran uderzył w bazy USA w Jordanii, Kuwejcie i Bahrajnie. Udało się ugasić jeden z najbardziej tragicznych pożarów lasów w historii Hiszpanii, w Andaluzji, w prowincji Almeria. Zginęło 13 osób, to głównie obywatele Belgii i Wielkiej Brytanii. Trwa poszukiwanie zaginionych, a szef władz Andaluzji Juan Manuel Moreno ogłosił, że sytuacja została opanowana.
8: Ten niszczycielski, niezwykle trudny pożar został już opanowany. Dotychczasowe dane pokazują, że spłonęło około 7 tysięcy hektarów, a obwód pożaru przekroczył 40 kilometrów. Mieszkańcy wracają do domów etapami.
2: Dziś do Almerii ma przyjechać premier Hiszpanii. Luksus i intymność, tego oczekują nowożeńcy od podróży poślubnej. Sky.pl zwraca uwagę, że dla młodych par coraz większe znaczenie ma atmosfera i chęć przeżycia czegoś wyjątkowego, na przykład wypoczynek w prywatnym bungalowie nad oceanem, mówi Katarzyna Houghton.
9: Widzimy, że tradycyjny model podróży poślubnej oparty na klasycznych resortach i powtarzalnych scenariuszach ustępuje miejsca bardziej spersonalizowanym, butikowym i często luksusowym formom wyjazdu.
2: Wśród propozycji dla nowożeńców są m.in. Madeira, Santorini i Karaiby.
1: To są wiadomości Radia 7.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Świetny mecz i zwycięstwo obrońcy tytułu. Jannik Sinner drugi rok z rzędu wygrał wielkoszymowy Wimbledon. Włoski tenisista w finale pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. To już piąty wielkoszymowy tytuł w karierze Sinnera, który umocnił się na pozycji lidera rankingu. Zwieriew awansował na drugie miejsce. W rankingu kobiet wciąż prowadzi Aryna Sabalenka, a spory spadek zanotowała Iga Świątek i jest teraz ósma. Wyprzedziły ją m.in. czeskie finalistki Wimbledonu Linda Noskowa i Karolina Muchowa. Maja Chwalińska jest 22. Były kontrowersje, były niespodzianki, a na koniec i tak zostali cztery najwięksi faworyci mundialu. Na Mistrzostwach Świata do rozegrania zostały już tylko półfinały, mecz o trzecie miejsce i wielki finał. W grze o tytuł zostały Francja, Hiszpania, Anglia i Argentyna. Wszyscy są mocni, ale najtrudniej ocenić potencjał obrońców tytułu, mówi Sebastian Habiniak z Eleven Sports.
11: Cały czas nie wiemy, jaka jest siła reprezentacji Argentyny na tym mundialu w zestawieniu z tymi rywalami absolutnie topowymi, bo jednak mam pełen szacunek do reprezentacji Szwajcarii, do tego, jak ona wyglądała na tych Mistrzostwach Świata, ale jednak Argentyńczycy jeszcze z takim rywalem, jaki czeka ich w półfinale, czy też dalej w finale, bez względu na to, czy to będzie Francja czy Hiszpania, jeszcze na tym mundialu się nie mierzyli.
10: Francja z Hiszpanią zagra jutro z Dallas, a Argentyna z Anglią w środę w Atlancie. Francuski Strasbourg z trzecim trenerem w ciągu ostatnich miesięcy. Najpierw drużynę opuścił Liam Rossignol, bo przeniósł się do Chelsea. Nastąpił go Gary O'Neill, który właśnie przeszedł do Ipswich Town. Więc nowym szkoleniowcem m.in. dwóch polskich piłkarzy został Portugalczyk Hugo Oliveira, który prowadził dotychczas samodzielnie jedynie Famalicao w ojczystej lidze. Piłkarzem Strasburga od dwóch sezonów jest reprezentant Polski Maxi Ojedele, a od niedawna także bramkarz Miłosz Piekutowski. Po trzech z rzędu brązowych medalach tym razem polskich siatkarek zabraknie wśród najlepszych drużyn Ligi Narodów. W bezpośrednim meczu awans do turnieju finałowego Polki przegrały z Japonkami 2-3, choć wygrały dwie pierwsze partie. Tym samym zakończyły udział w rozgrywkach na 9. miejscu. W Makau w ćwierćfinałach USA zagrają z Chinami, Włochy z Holandią, Brazylia z Japonią i Turcja z Kanadą.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, eubi.pl.
2: Dziś w większości regionów na przemian słońce i chmury. Z chmur może przelotnie padać słaby deszcz, miejscami zagrzmi, przede wszystkim na północnym wschodzie. Na termometrach od 22 stopni nad morzem i w górach do 27 na zachodzie, w centrum i we wschodnich regionach.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, eubi.pl.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
3: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
4: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na Ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie

0: pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka, smak prosto z raju.
1: Rozwijaj swoją karierę razem z nami. Nowoczesna Ferma Drobiu w rejonie Sierpca poszukuje kierownika fermy. Szukamy osoby odpowiedzialnej, zaangażowanej i gotowej do pracy w nowoczesnym środowisku. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne warunki pracy i możliwość rozwoju. Zadzwoń pod numer 530 550 760. Powtarzam, 530 550 760. Dołącz do naszego zespołu. Zapraszamy.
2: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac Kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
4: Reklama. Tu Radio 7.

0: Zbliża się w 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 13 dzień lipca. W 1429 roku Mława otrzymała prawa miejskie, przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim, odmianie prawa magdeburskiego. Nadali książęta mazowieccy Siemowit, Kazimierz II, Władysław I. Mława jest jednym z najstarszych miast Mazowsza. W 1901 roku mieszkańcy Działdowa mogli po raz pierwszy podziwiać automobil, który zatrzymał się na miejskim rynku. Należał do francuskiej rodziny zwiedzającej Prusy. W 1915 roku, w czasie I wojny światowej, rozpoczęła się druga bitwa Przasnyska na froncie wschodnim. Po ciężkich walkach trwających 21 godzin, armia niemiecka pokonała armię rosyjską, która została zmuszona do opuszczenia Przasnysza. W 1930 roku została wydana w Działdowie jednodniówka z okazji 10-lecia plebiscytu na Warmii i Mazurach. W 2011 roku piłkarz Adam Czerkas podpisał kontrakt z Pogonią Siedlce, tym samym opuszczając Świt, Nowy Dwór Mazowiecki.
3: Sam dla siebie szukam tej ścieżki w przyszłości.
2: Urodzili się w 1858 roku w Sule Żyżu w gminie Glinojeck w powiecie ciechanowskim Alfonsa Kanigowska, malarka. W 1894 roku Stanisław Fedorczyk, pułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler orderu Virtuti Militari. Na czele 80. Pułku Piechoty walczył w kampanii wrześniowej. Dowodził nim w bitwie pod Mławą, w trakcie której 2 września został kontuzjowany, a następnego dnia ranny. Pomimo odniesionego rany nadal dowodził pułkiem i razem z nim wziął udział w obronie Warszawy. W 1908 roku Antoni Ułanowski, nauczyciel w Kopaniarzach w gminie Rybno w powiecie działdowskim, uczestnik kampanii wrześniowej, rozstrzelany przez Niemców w Krakowie w marcu 1940 roku. W 1909 roku w Rybnie w powiecie działdowskim Alojzy Rudnicki, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku w 32. Pułku Piechoty, wzięty do niewoli niemieckiej i osadzony w stalagach 6A i 20B. Dalsze losy nieznane. W 1953 roku w Przesnyszu Waldemar Krzyżewski, lekarz weterynarii, działacz społeczny, kolekcjoner i przedsiębiorca. W 1958 roku Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, senator.
4: To już przynosi efekty, będzie przynosiło rozwój turystyczny z pewnością i inwestorzy będą coraz silniej zaglądać.
2: W 1984 roku Adam Czerkas, piłkarz grający na pozycji napastnika, m.in. w Świcie Nowy Dwór Mazowiecki.
3: Niestety nie wywalczyłem sobie tego miejsca, a rzeczą naturalną w budowaniu tej drużyny jest zastępowanie świeższymi, lepszymi.
2: Zmarli w 1944 roku Andrzej Malinowski, pseudonim Włodek, harcmistrz, obrońca Modlina, żołnierz Szarych Szeregów, dowódca pierwszej kompanii Maciek batalionu Zośka, podporucznik Armii Krajowej. Gdy miał rok, rodzina Malinowskich przeprowadziła się do Szereńska w powiecie Mławskim. 2 lata później osiedliła się w Ciechanowie, gdzie jego ojciec otrzymał posadę lekarza powiatowego. Andrzej Malinowski uczęszczał do Ciechanowskiego Gimnazjum Państwowego imienia Zygmunta Krasińskiego, w którym zdał maturę. W 1996 roku Loda Halama, urodzona w Czerwińsku nad Wisłą w powiecie płońskim, tancerka, aktorka, choreograf, prima ballerina Teatru Wielkiego w Warszawie.
5: Ja mam nogi, a ja mam nogi, które sięgają mi od góry do podłogi.
2: W 2017 roku Michał Troszyński, urodzony w Czekanowie w gminie Brodnica, lekarz, ginekolog, profesor nauk medycznych.
6: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Makaron Lubella, 4 jajeczna krajaneczka, 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Cena przed promocją 14,99. Oferta ważna do 15 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Amfiteatr Ostróda i letnia strefa Ostróda prezentują Ostróda Rap Fest, czyli najlepsze rap koncerty tego lata. Już w sobotę 18 lipca scena amfiteatru przejmą Crack House, Sentino i legendarny Kizo. Startujemy już o 21:00. Bilety do nabycia na Stage24. Wbijaj do Ostródy i poczuj rytm tego lata. Ostróda Rap Fest tylko w sobotę 18 lipca i tylko w Amfiteatrze Ostróda. Nie przegap najlepszej imprezy tych wakacji.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
3: 11. urodziny salonów meblowych Renoma. Z tej okazji od 11 do 18 lipca przygotowaliśmy dla Ciebie 15% rabatu, raty 0% aż do 30 miesięcy i darmową dostawę na terenie całego kraju. Promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Skomplikowana operacja po wypadku w raciborskim akwaparku. Zarzuty dla dwóch influencerów, których filmy oglądają dzieci. Nadchodzi ocieplenie, upały już nawiedzają Włochy. Dorota Werdecka. Po poważnym wypadku w akwaparku przeszedł skomplikowaną operację. 15-letni pacjent, który doznał urazu kręgosłupa w Raciborzu, jest już po operacji na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Lekarze przeprowadzili operację kilkanaście dni po wypadku, stosując mało inwazyjną metodę polegającą na wprowadzeniu implantów przez niewielkie nacięcia skóry bez konieczności rozległego otwierania tkanek. Do wypadku doszło na koniec czerwca w dniu otwarcia akwaparku w Raciborzu. Policja nie dostała innych zgłoszeń mogących wskazywać na nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem zjeżdżalni. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty influencerom w związku z podejrzeniem stosowania agresywnych praktyk reklamowych wobec dzieci. Postępowania dotyczą twórców internetowych prowadzących kanały poświęcone grom komputerowym, m.in. Voyant Games oraz Palion Games. Twórcy kierują swoje treści głównie do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, a oprócz działalności internetowej prowadzą sklepy z artykułami szkolnymi, odzieżą, kolorowankami, komiksami i napojami, których reklama była wplatana w emisję. Według UOKiK-u sposób promocji może naruszać przepisy chroniące najmłodszych konsumentów. Opady deszczu i burze, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju, na razie nie odpuszczą, za to rosnąć będzie temperatura i niewykluczone, że koniec tygodnia przyniesie falę upałów. Pogoda będzie się stopniowo poprawiać, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
3: Taki większy przełom szykuje się od środy. No, w zachodniej części kraju to temperatury będą się zbliżały do około 29, nawet 30 stopni, natomiast od środy zrobi się cieplej już w całym kraju, bo również tutaj w tym takim przyczółku tego chłodu na północnym wschodzie.
2: Miejscami ociepleniu będą towarzyszyć burze z gradem, a naprawdę ciepło zrobi się już w tym tygodniu we Włoszech. Termometry mają pokazać powyżej 40 stopni. Takie upały przyniesie antycyklon afrykański. Miastem, w którym fala gorąca będzie szczególnie dotkliwa, jest Rzym. Najwyższe temperatury prognozowane są na cały tydzień w centrum i na południu kraju, w tym także na Sycylii oraz na Sardynii. Na tej ostatniej termometry mają pokazać 42-43 stopnie. Jannik Sinner po raz drugi z rzędu i Linda Noskowa po raz pierwszy w karierze to triumfatorzy tegorocznego Wimbledonu, turniej, który stał na wysokim poziomie, ale nie był udany dla polskich tenisistów. Michał Waszkiewicz.
4: Finał Wimbledonu stał na bardzo wysokim poziomie. Lider rankingu z nowym wiceliderem stworzyli świetne widowisko, ale ostatecznie Jannik Sinner pokonał w czterech setach Aleksandra Zwieriewa. Poświęciłem naprawdę wiele godzin i cieszę się, że to się opłaciło. Sinner obronił wywalczony przed rokiem tytuł i sięgnął po piąte wielkoszymowe trofeum. Zwieriew grał świetnie, ale to nie wystarczyło. Wiadomo, że chciałbym wznieść w górę to trofeum. On był jednak ode mnie lepszy i wygrał zasłużenie. W finale kobiecego turnieju Linda Noskowa pokonała Karolinę Muchową. Czeszki awansowały na najwyższe w karierze odpowiednio 7. i 6. miejsce.
2: Obie wyprzedziły Igę Świątek, która spadła na 8. pozycję.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: 11 urodziny salonów meblowych Renoma. Z tej okazji od 11 do 18 lipca przygotowaliśmy dla Ciebie 15% rabatu, raty 0% aż do 30 miesięcy i darmową dostawę na terenie całego kraju. Promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
3: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na Ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
7: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
2: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
3: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
6: Reklama. Radio 7.

0: Aisha, Aisha, écoute-moi.
1: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
4: Amfiteatr Ostróda i Letnia Strefa Ostróda prezentują Ostróda Rap Fest, czyli najlepsze rap koncerty tego lata. Już w sobotę 18 lipca scenę amfiteatru przejmą Crack House, Sentino i legendarny Kizo. Startujemy już o 21:00. Bilety do nabycia na Stage24. Wbijaj do Ostródy i poczuj rytm tego lata. Ostróda Rap Fest tylko w sobotę 18 lipca i tylko w Amfiteatrze Ostróda. Nie przegap najlepszej imprezy tych wakacji.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
1: Reklama.
6: Radio 7.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ceny ropy idą w górę po niespokojnej nocy na Bliskim Wschodzie. Zakupy na urlopie to coraz częściej forma wakacyjnej rozrywki. Puma poszukiwana w lasach na Pomorzu Zachodnim odłowiona. Dorota Wardecka. Tylko 6 statków, najmniej od 5 tygodni, przepłynęło wczoraj przez cieśninę Ormus, kluczowy szlak dla transportu ropy i skroplonego gazu. Znaczne ograniczenie liczby jednostek przepływających przez cieśninę to skutek ostatniej eskalacji konfliktu między USA a Iranem. Tomasz Rochowski.
3: Irańczycy twierdzą, że zamknęli cieśninę Ormus. Amerykanie upierają się, że przeprawa jest otwarta. Na sytuację z niepokojem reagują rynki. Po kolejnej wymianie ciosów między Stanami i Iranem ceny ropy poszły do góry o ponad 4%. Swobodny przepływ cieśniną zakładało wstępne porozumienie zawarte prawie miesiąc temu, ale jego przyszłość w związku z eskalacją stoi pod znakiem zapytania. Donald Trump przekazał, że ostatnie ataki Iranu oznaczają koniec porozumienia. Nie wykluczył jednak dalszych rozmów.
2: Specjalistyczna jednostka Straży Pożarnej z dwoma psami tropiącymi skończyła przeszukiwać zawaloną oficynę na terenie liceum imienia Słowackiego w Częstochowie. Nikogo tam nie znaleziono. Zgłoszenie o runięciu oficyny Straż Pożarna dostała wczoraj wieczorem. Budynek był wyłączony z użytkowania i ogrodzony metalowym płotem. Urząd miasta od kilku lat planuje tu nową inwestycję. Średnio ponad 1000 zł zamierzają przeznaczyć Polacy na zakupy podczas wakacyjnego wyjazdu. Z przygotowanego w tej sprawie raportu wynika, że wakacyjny wyjazd planuje 66% Polaków. I niemal połowa respondentów deklaruje, że nie zmieni tegorocznego budżetu wakacyjnego. Zakupy stają się coraz częściej elementem samego doświadczenia urlopowego. Aż 73% badanych deklaruje, że podczas wakacji odwiedza sklepy nie tylko z potrzeby, ale również jako formę spędzania czasu. Połowa badanych kupuje najczęściej pamiątki, 40% regionalną żywność. Poszukiwana od czwartku puma, którą widziano co najmniej kilkukrotnie w lasach w gminie Polanów na Pomorzu Zachodnim, została złapana i przewieziona do tymczasowego bezpiecznego miejsca. Jeszcze dziś po południu gmina ma podać więcej szczegółów w tej sprawie. Lokalne władze nawiązały współpracę ze specjalistyczną firmą ze Szczecina, zajmującą się odławianiem dzikich zwierząt. W akcję zaangażowały się także Lasy Państwowe. Były kontrowersje, były niespodzianki, a na koniec i tak zostali czterej najwięksi faworyci mundialu. Na Mistrzostwach Świata do rozegrania są już tylko półfinały, mecz o trzecie miejsce i wielki finał. W grze o tytuł zostały Francja, Hiszpania, Anglia i Argentyna. Michał Waszkiewicz.
4: To pierwszy taki mundial, od kiedy wprowadzono ranking FIFA. W półfinale Mistrzostw Świata zagrają cztery najlepsze drużyny tego zestawienia. Francja zmierzy się z Hiszpanią, a Anglia z Argentyną. To również oznacza, że nowego Mistrza Świata nie będzie, bo każda z tych drużyn już sięgała po tytuł. Argentyna wygrywała mundial trzykrotnie, Francja dwa razy, Hiszpania była mistrzem 16 lat temu, a Anglia w 66 roku. To będzie także pojedynek wielkich gwiazd, bo Kylian Mbappé walczy z Leo Messim o tytuł króla strzelców, mają po 8 goli. O dwa mniej Anglicy Harry Kane i Jude Bellingham.
2: Francja z Hiszpanią zagra jutro w Dallas, a Argentyna z Anglią w środę w Atlancie.

stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14. 11.

0: maju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo, Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
6: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
7: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
8: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Makaron Lubella, 4 jajeczna krajaneczka, 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Cena przed promocją 14,99. Oferta ważna do 15 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Amfiteatr Ostróda i letnia strefa Ostróda prezentują Ostróda Rap Fest, czyli najlepsze rap koncerty tego lata. Już w sobotę 18 lipca scenę amfiteatru przejmą Crack House, Sentino i legendarny Kizo. Startujemy już o 21:00. Bilety do nabycia na Stage24. Wbijaj do Ostródy i poczuj rytm tego lata. Ostróda Rap Fest tylko w sobotę 18 lipca i tylko w Amfiteatrze Ostróda. Nie przegap najlepszej imprezy tych wakacji.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Zbliża się południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ksenofobiczny atak na ukraińskie nastolatki w Bielsku-Białej, pożyczka dla szpitala w Mogilnie po niekorzystnej umowie z lekarzami, puma, która zwiedzała lasy na Pomorzu Zachodnim, już odłowiona. Miriam Lipińska. Policja zatrzymała sprawcę ataku na ukraińskie dziewczynki w miejskim autobusie w Bielsku-Białej. Teraz funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności całego zajścia. Wcześniej w sieci pojawiło się nagranie, na którym słychać wulgaryzmy i groźby rzucone pod adresem ukraińskich nastolatek.
3: Gdzie mieszkasz? Na Ukrainie.
4: Nie
3: dotykać?
2: Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej potwierdza, że agresywnym pasażerem był jeden z kierowców spółki. Obecnie jest na zwolnieniu lekarskim. Firma zapowiedziała, że wyciągnie wobec niego służbowe konsekwencje. Zarząd powiatu mogileńskiego udzielił 500 000 złotych pożyczki swojemu szpitalowi powiatowemu, który nie ma pieniędzy na wynagrodzenia dla pracowników. Taką decyzję podjęli dziś radni powiatu. Szpital w Mogilnie nie ma pieniędzy po tym, jak zawarł skrajnie niekorzystną umowę z zewnętrzną spółką neurochirurgów. Lekarze wystawiali dzienne faktury na 300 000 złotych. Mimo wykrytych przez NFZ oszustw, prywatna spółka podała szpital do sądu, żądając zapłaty zaległych faktur i wygrała. A komornik zablokował konto placówki, przez co szpital nie ma teraz pieniędzy na wynagrodzenia, tłumaczy skarbnik powiatu mogileńskiego Karina Kostyra.
5: To jest pożyczka krótkoterminowa, która ma być też spłacona w tym roku. Powiat też ma swoje zadania, które są zaplanowane, więc to jest jakby chwilowe wsparcie w takich nagłej sytuacji.
2: Szpital w Mogilnie wydaje na wynagrodzenia pracowników 90% swojego budżetu. 1 lipca czasowo zamknął oddział ginekologiczno-położniczy. Puma, która od kilku dni przemierzała lasy w zachodniopomorskiej gminie Polanów, złapana, trafiła do tymczasowego bezpiecznego miejsca, a docelowo zapewne do jednego z ogrodów zoologicznych. Poszukiwania pumy trwały od czwartku. W Polanowie powołano specjalny sztab kryzysowy. Były apele do mieszkańców i turystów, by nie wchodzili do lasów. Na pumę 7 lipca natknął się w lasach w okolicy Karsinki i Rekowa myśliwy. Nagrał ją dwukrotnie z bardzo bliskiej odległości. Zwierzę nie było agresywne. I na koniec jeszcze sport. Miała być walka o obronę tytułu. Skończyło się na przykrej porażce w trzeciej rundzie. Iga Świątek po nieudanym Wimbledonie mocno osunęła się w rankingu WTA. Od dziś jest dopiero 8. rakietą świata. Michał Waszkiewicz.
6: To było nieuniknione. Iga Świątek jako triumfatorka ubiegłorocznego Wimbledonu broniła aż 2000 punktów. Tymczasem odpadła po trzecim meczu, więc straciła niemal 1800. To oznacza spadek na 8. miejsce. Ostatnio tak nisko była 13 miesięcy temu, a wcześniej 4 lata temu. O tym, jak przeciętny jest to sezon w wykonaniu naszej gwiazdy, najlepiej świadczy fakt, że w rankingu Race, uwzględniającym wyniki od stycznia, Świątek jest 12, czyli nie kwalifikuje się na ten moment do turnieju WTA Finals dla najlepszych tenisistek. Zagra w nim Linda Noskowa. Czeszka wygrała Wimbledon po dramatycznym finale, w którym prawie wypuściła z rąk zwycięstwo. Schodząc na przerwę, zobaczyłam oba trofea i pomyślałam sobie, o nie, nie biorę tego małego, to duże będzie dla mnie. W przeciwnym razie byłoby to największe rozczarowanie mojego życia.
7: The heartbreak of my life.
6: Noskowa jest w rankingu 7.
2: Tuż przed Igą Świątek.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
2: Agrifirm w Płośnicy. Lider w

0: Rap Fest, czyli najlepsze rap koncerty tego lata. Już w sobotę 18 lipca scenę amfiteatru przejmą Crack House, Sentino i legendarny Kizo. Startujemy już o 21:00. Bilety do nabycia na Stage24. Wbijaj do Ostrudy i poczuj rytm tego lata. Ostruda Rap Fest tylko w sobotę 18 lipca i tylko w amfiteatrze Ostruda. Nie przegap najlepszej imprezy tych wakacji.
1: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon,
3: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
5: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
6: Rozwijaj swoją karierę razem z nami. Nowoczesna Ferma Drobiu w rejonie Sierpca poszukuje kierownika fermy. Szukamy osoby odpowiedzialnej, zaangażowanej i gotowej do pracy w nowoczesnym środowisku. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne warunki pracy i możliwość rozwoju. Zadzwoń pod numer 530 550 760. Powtarzam, 530 550 760. Dołącz do naszego zespołu. Zapraszamy. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
7: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: 11 urodziny z

0: Na terenie całego kraju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka, smak prosto z raju.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, przenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Reklama. Tu Radio 7.
6: Brawo!

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Już wiadomo, gdzie będzie polska siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Kolejne europejskie kraje wzywają ambasadorów Rosji po cyberatakach. Nie tylko zarobki, za chwilę o tym, co jest ważne przy wyborze nowej pracy. Miriam Lipińska. To w Warszawie powstanie nowa siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Decyzję ogłosił premier Donald Tusk. O utworzenie pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej Centrum Europejskiej Agencji rywalizowało 7 polskich miast. Były to Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław.
3: Więc decyzja to jest Warszawa. Miasta, które ubiegały się o to, by stać się siedzibą Polskiego Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej, będą w sieci wspomaganej przez pieniądze organizowane przez PFR, przede wszystkim przez BGK. Warszawa będzie centrum, ale inne miasta będą także korzystały z tego wielkiego programu.
2: Polska zobowiązała się przeznaczyć łącznie 731 milionów euro na realizację misji Europejskiej Agencji Kosmicznej w ciągu 2 najbliższych lat. MSZ w Berlinie wzywa rosyjskiego ambasadora na dywanik. To w związku z rosyjskimi cyberatakami wymierzonymi w Niemcy i inne unijne kraje, a także w Ukrainę. Wcześniej wezwanie rosyjskiego ambasadora zapowiedział szef francuskiej dyplomacji, także w związku z cyberatakami, których celem stała się Francja i inne europejskie kraje, w tym Polska. W Paryżu dziś kolejne spotkanie liderów koalicji chętnych, czyli przedstawicieli 35 państw, głównie europejskich, wspierających Kijów. Tematem będzie szybkie uzupełnienie możliwości Ukrainy do obrony przed rosyjskimi rakietami i deklaracje dotyczące przekazywania potrzebnego uzbrojenia tu i teraz. To, jak mówi wicepremier Radosław Sikorski, potrzebne, bo deklaracje USA o przekazaniu licencji na produkcję systemów Patriot są znaczące, ale...
4: Ale jak wiemy, od licencji do samej produkcji zawsze upływa trochę czasu, a Ukraina potrzebuje tego natychmiast.
2: Drugi temat to gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy ze strony Europy. Kolejowe utrudnienia dla mieszkańców i turystów na Śląsku. Dziś wieczorem pociągi Kolei Śląskich przestaną kursować na odcinku Ruda-Hebzie-Zabrze. Przerwa potrwa do 30 lipca, a jej przyczyną jest budowa wiaduktu kolejowego. Pociągi z Gliwic do Częstochowy będą jechać trasą okrężną, między innymi przez Zabrze Północne, Bytom, Chorzów, a stamtąd prosto do Katowic. Z kolei podróżni ze stacji Zabrze, Ruda Śląska, Ruda Śląska-Hebzie i Świętochłowice mogą liczyć na autobusową komunikację zastępczą, mówi rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.
5: Pasażerowie, których stacja docelowa znajduje się na północ od Katowic, powinni skorzystać z przesiadki na przystanku Chorzów-Batory, gdzie zapewniliśmy skomunikowanie autobusów ZKA z pociągami linii S1.
2: Trasa S1 Kolei Śląskich z Gliwic do Częstochowy to najpopularniejsza relacja przewoźnika. Korzysta z niej średnio 25 tysięcy pasażerów dziennie. I na koniec o tym, co bierzemy pod uwagę szukając nowej pracy. Jednym z kluczowych elementów jest czas dojazdu. Z raportu Pracuj.pl wynika, że 59% osób zrezygnowało z udziału w rekrutacji z powodu zbyt długiej drogi do pracy. Wśród ważnych czynników blisko połowa badanych wskazała także koszty transportu, a 30% możliwość elastycznego dopasowania godzin pracy w taki sposób, aby ominąć godziny szczytu.

0: Narzym Kołodziałdowa, ulica Wierzbowska 1A. Zadzwoń 504 220 802 lub wejdź na gutekmotors.com.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: IGA Druks Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
6: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Makaron Lubella, 4-jajeczna krajaneczka, 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Cena przed promocją 14,99. Oferta ważna do 15 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707. 11.

0: kraju. Promocje łączą się. Odwiedź nasze salony. Działdowo Zięty Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
3: Amfiteatr Ostróda i letnia strefa Ostróda prezentują Ostróda Rap Fest, czyli najlepsze rap koncerty tego lata. Już w sobotę 18 lipca scenę amfiteatru przejmą Crack House, Sentino i legendarny Kizo. Startujemy już o 21:00. Bilety do nabycia na Stage24. Wbijaj do Ostródy i poczuj rytm tego lata. Ostróda Rap Fest tylko w sobotę 18 lipca i tylko w Amfiteatrze Ostróda. Nie przegap najlepszej imprezy tych wakacji.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Reklama.
6: Zbliża się godzina 14.
7: To są wiadomości Radia 7.
8: Zagrzmi i mocno popada w 8 regionach na wschodzie kraju. Dyrektorzy szpitali o e-kolejce na planowe operacje. PiS chce uchwały blokującej wejście do Unii Ukrainie za gloryfikowanie UPA. Miriam Lipińska. Uwaga na burze i ulewy. Synoptycy ostrzegają przed nimi we wschodniej połowie kraju. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali dotyczą województwa świętokrzyskiego, południa Mazowsza i Lubelszczyzny, a także części województwa łódzkiego oraz większości powiatów na Podkarpaciu i w Małopolsce. Podczas burz może tam spaść 60, a lokalnie nawet 80 mm deszczu. Grzmieć zacznie tam pod wieczór. Z kolei ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia dotyczą pozostałych powiatów Mazowsza i Lubelszczyzny, a także Podlasia oraz części Warmii i Mazur. E-kolejka na planowe zabiegi to dobry pomysł, ale bardzo trudno będzie wdrożyć go w tak krótkim czasie, jak zapowiada to Ministerstwo Zdrowia, mówią dyrektorzy szpitali. System ma zacząć działać do końca tego roku, mówi szef Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, Jacek Kryś.
9: Jest to problem bardzo złożony i szczerze mówiąc ja nie do końca wierzę, żeby od 1 stycznia zafunkcjonował system e-kolejka. Warto spojrzeć chociażby na rejestrację, która dzisiaj obejmuje tylko 3 specjalności. Kolejną wejdą dopiero od sierpnia, a pracujemy nad nią już od 3 lat, prawdopodobnie blisko. W związku z tym to pokazuje, że to jest proces.
8: Każdy pacjent za pośrednictwem na przykład internetowego konta pacjenta ma widzieć swój dokładny numer w e-kolejce. System e-kolejki powiązany z centralną e-rejestracją ma uniemożliwić omijanie kolejek czy zapisywanie się do kilku szpitali na ten sam zabieg. Kaczyński znowu ściga się z Mentzenem i Braunem, mówią politycy koalicji przeciwni uchwale PiS-u w sprawie Ukrainy. Prawo i Sprawiedliwość chce, aby Sejm zobowiązał polskie władze do zablokowania Ukrainie drogi do Unii Europejskiej, przynajmniej póki Kijów jednoznacznie nie odetnie się od nacjonalistów z UPA, sprawców zbrodni wołyńskiej. Na refleksję Ukraińców liczy poseł PiS-u Jarosław Sellin.
10: W cudzysłowie, bo to skrót myślowy oczywiście, ale z banderą do Unii Europejskiej nie wyjdziecie.
8: O tym, że Ukraina musi rozliczyć się ze swoją przeszłością, mówią także politycy koalicji rządzącej z Donaldem Tuskiem na czele, ale uchwałę PiS-u traktują jako narzędzie walki politycznej.
11: Ściganie się z Braunem jest dzisiaj retoryką Prawa i Sprawiedliwości. Szuka wszelkich sposobów na to, żeby odzyskać swoje poparcie.
12: Podsycać nastroje, które są antyukraińskie. I tak naprawdę nie chcę przeciwdziałać czemuś, coś zastopować, tylko po prostu chcą mieć paliwo, bo wydaje im się, że zyskują na tym.
8: Mówiły wiceszefowa PSL Urszula Pasławska i wiceministra pracy Aleksandra Gajewska z KO. Morskie wiatraki zaczęły produkować prąd. Ruszyła pierwsza polska farma wiatrowa na Morzu Bałtyckim. Na razie zamontowano ponad 50 76 turbin. To czysta energia, która wzmocni nasze bezpieczeństwo energetyczne, ocenia Marek Józefiak z Greenpeace Polska.
5: Rozproszony system energetyczny jest bardziej odporny na ataki. To pokazała choćby wojna w Ukrainie. Tam 90% elektrowni na węgiel i gaz została szybko zniszczona. Każdy wiatrak, każdy panel fotowoltaiczny, każdy magazyn energii wzmacniają odporność naszego kraju.
8: Po pełnym uruchomieniu morskie wiatraki będą produkować około 4 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie, czyli tyle, ile łącznie zużywają w ciągu roku Łódź i Poznań. Instalacja wszystkich turbin ma się zakończyć jeszcze w tym roku.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
3: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
4: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na Ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
5: Rozwijaj swoją karierę razem z nami. Nowoczesna Ferma Drobiu w rejonie Sierpca poszukuje kierownika fermy. Szukamy osoby odpowiedzialnej, zaangażowanej i gotowej do pracy w nowoczesnym środowisku. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne warunki pracy i możliwość rozwoju. Zadzwoń pod numer 530 550 760. Powtórzę.

0: minęła godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Mieszkańcy Dzierzgowa mówią: sprawdzam raport w sprawie planowanej fermy drobiu. Powiat żuromiński przygotowuje miejsca schronienia, powstają plany ich utworzenia. Złote Gody, 5 par z Ciechanowa, świętuje pół wieku razem. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Mieszkańcy gminy Dzierzgowo przygotowali raport społeczny dotyczący planowanej budowy fermy drobiu w obrębie miejscowości Brzozowo-Łęk. Dokument ma trafić do wójta gminy podczas protestu zaplanowanego na środę. Autorzy opracowania twierdzą, że chcą zwrócić uwagę na kwestie środowiskowe i skutki inwestycji dla lokalnej społeczności. Podkreślają jednocześnie, że ich działania nie są sprzeciwem wobec rolnictwa czy prowadzenia działalności gospodarczej, ale mają być głosem mieszkańców w trwającym postępowaniu administracyjnym. Planowana inwestycja zakłada budowę 8 budynków inwentarskich przeznaczonych do hodowli brojlerów kurzych. Mieszkańcy wskazują, że ten sam inwestor prowadzi już na terenie gminy fermę w innej lokalizacji, obejmującą 24 budynki. Zdaniem mieszkańców szczególnej analizy wymagają oddziaływania skumulowane, czyli wpływ kilku inwestycji tego samego podmiotu działających na terenie jednej gminy. Raport społeczny został opracowany na podstawie dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu administracyjnym, w tym raportu oddziaływania na środowisko oraz dostępnych materiałów urzędowych. Podczas protestu mieszkańcy chcą oficjalnie przekazać dokument wójtowi gminy Dzierzgowo, Rafałowi Kucińskiemu. Powiat żuromiński poszukuje miejsc schronienia. Otrzymał na ten cel 750 tysięcy złotych dofinansowania. Pieniądze zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji potrzebnej do utworzenia takich miejsc na terenie powiatu. W ramach projektu przeprowadzone zostaną ekspertyzy 6 wytypowanych obiektów. Specjaliści sprawdzą ich stan techniczny oraz możliwości dostosowania do funkcji ochronnych. Powstanie także dokumentacja projektowa obejmująca m.in. projekty adaptacji pomieszczeń, kosztorysy i przedmiary robót. Starosta żuromiński Jerzy Rzymowski podkreśla, że miejsca doraźnego schronienia nie są tym samym co profesjonalne schrony.
3: W sytuacji jakiegoś zagrożenia można będzie się tymczasowo schronić, a więc tutaj mamy na myśli przede wszystkim piwnice, które się znajdują pod naszymi obiektami.
2: Wykonanie dokumentacji to pierwszy etap całego zadania. Jeżeli zostaną wskazane odpowiednie miejsca, samorząd będzie mógł przejść do kolejnych działań.
3: Po przeprowadzeniu tych ekspertyz, jeśli dany obiekt będzie się kwalifikował pod takie miejsce doraźnego schronienia, wtedy wykonamy projekty techniczne dostosowania, czy też jakieś przebudowy, tak żeby w następnym etapie już w ramach prac budowlanych te obiekty dostosować właśnie do tego typu potrzeb.
2: Prace mają zakończyć się do końca roku. 5 małżeństw z Ciechanowa odebrało medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Pary, które w tym roku świętują 50. rocznicę ślubu, zostały uhonorowane podczas uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego. Złote Gody obchodzili Barbara i Jerzy Krzywniccy, Barbara, Zofia i Wiesław Zakrzewscy, Elżbieta i Henryk Łukaszewscy, Ewa i Roman Olszewscy oraz Zofia, Grażyna i Andrzej i Jerzy Balkowscy. Jubilatom medale wręczył prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński, który przekazał także listy gratulacyjne, pamiątkowe płaskorzeźby i kwiaty. Życzył małżonkom zdrowia oraz kolejnych wspólnie przeżytych lat. Medal za długoletnie pożycie małżeńskie mogą otrzymać pary, które pozostają w jednym związku małżeńskim od co najmniej 50 lat. Wnioski o przyznanie odznaczenia można składać w Urzędzie Stanu Cywilnego. Wniosek można złożyć najwcześniej 6 miesięcy przed przypadającą 50. rocznicą ślubu.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Pogoda. 25 stopni dziś na termometrach, w nocy częściowe zachmurzenie, a nad ranem 14 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z północy, ciśnienie stabilne.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
1: Tu Radio 7 w regionie.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon,
4: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
7: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
8: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
9: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
10: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Makaron Lubella, 4-jajeczna krajaneczka, 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Cena przed promocją 14,99. Oferta ważna do 15 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm Płośnicy. Ulica Dworcowa 4. Telefon 509-440-499.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
5: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Mława.
6: Amfiteatr Ostróda i letnia strefa Ostróda prezentują Ostróda Rap Fest, czyli najlepsze rap koncerty tego lata. Już w sobotę 18 lipca scenę amfiteatru przejmą Crack House, Sentino i legendarny Kizo. Startujemy już o 21:00. Bilety do nabycia na Stage24. Wbijaj do Ostródy i poczuj rytm tego lata. Ostróda Rap Fest tylko w sobotę 18 lipca i tylko w amfiteatrze Ostróda. Nie przegap najlepszej imprezy tych wakacji.

0: Jest godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pierwsze ofiary rzezi wołyńskiej odzyskały swoją tożsamość. Polska siedziba Europejskiej Agencji Kosmicznej będzie w Warszawie. Rośnie tragiczny bilans nad wodą. Miriam Lipińska, ale na początek wiadomość sprzed chwili. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Śledczy chcą postawić mu zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Udało się zidentyfikować pierwsze ofiary zbrodni wołyńskiej. Chodzi o 8 ofiar UPA w Późnikach. Na ich grobach wreszcie pojawią się tabliczki z nazwiskami. To dzięki wieloletnim wysiłkom naukowców. Także dziś w Ostrówkach na Wołyniu ruszają kolejne prace ekshumacyjne. W 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam blisko 1000 mieszkańców Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. Ekshumacje w Ostrówkach były już prowadzone kilkanaście lat temu. Wtedy udało się odnaleźć blisko 600 pomordowanych. Teraz naukowcy z Instytutu Pamięci Narodowej wiedzą już o kolejnych 2 masowych grobach, mówi Tomasz Trzaska z IPN-u.
3: W tej chwili jest trudno oszacować, ile osób odnajdziemy, z tej racji, że w wyniku kwietniowych prac ujawniliśmy jedynie zarysy jam, a w nich właśnie szczątki. Od tego, jak głębokie są te jamy grobowe, zależeć będzie liczba osób.
2: Pogrzeby ofiar odbędą się jeszcze w tym roku. Polska na mapie Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jak ogłosił premier Donald Tusk, siedziba agencji powstanie w Warszawie. Będzie to pierwsza tego typu jednostka poza obszarem państw, które były inicjatorami powstania tej instytucji. A powstanie centrum ma poprawić bezpieczeństwo. Monitorowane będą zdjęcia satelitarne czy sytuacja na wschodniej granicy. Wykorzystywana będzie łączność satelitarna. Jednym z celów, jak zapowiada premier, będzie także budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego.
4: Polska jest czempionem europejskim, jeśli chodzi o inwestowanie w kosmos i w naszą przyszłość. I wiem, że to nie jest komplement. Wspólnie pracowaliśmy nad tym, aby Polska w tej części świata była państwem wiodącym.
2: Oprócz Warszawy, także inne miasta w specjalnie utworzonej sieci będą współpracować z Europejską Agencją Kosmiczną. Zmieniamy temat. Już 80 osób utonęło tego lata. Wczoraj życie w wodzie straciły kolejne 2 osoby. W ubiegłym miesiącu utonęło 66 osób. To 2 razy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Statystyki utonięć są silnie związane z pogodą, mówi ratownik wodny Marek Frąckowiak z wielkopolskiego WOPR-u.
5: Jeżeli jest słonecznie, jest upał, mnóstwo osób przychodzi na plażę, spożywa alkohol, do tego dochodzi brawura, no i te tonięcia nam lawinowo rosną.
2: Mimo corocznych apeli służb, najczęstszym powodem utonięć wciąż jest wchodzenie do wody po alkoholu. Zaczyna się sezon na grzyby i przynajmniej jego początek jest wyjątkowo dobry. Po ostatnich deszczach w lasach w całej Polsce grzybiarze znajdują pierwsze prawdziwki i podgrzybki.
6: Dzisiaj prawdziwka, 2 takie wiaderka, 3 takie wiaderka kozaczka. Lubię maślaki, czarne łebki, prawdziwki, nie, kurki, suszę, zaprawiam.
7: Złoty sposób na sprawdzenie, czy robaczywy, czy nie.
8: Jakie są korzenie, czy są obrane troszkę, czy takie całe i czy są twarde. Jak twarde, to nie mają robaków.
2: Mówią grzybiarze przeczesujący lasy pod Rzeszowem. Sanepid apeluje o ostrożność i przypomina, że w każdej powiatowej stacji można bezpłatnie sprawdzić, czy zebrane grzyby są jadalne.

Reklama. Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471. 11.

0: całego kraju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony. Działdowo Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz, twoje źródło ciepła. Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz, twoje źródło ciepła.
5: Reklama.

0: Mawianki, pierwszy wygrany sparing. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Jest szansa na rozwiązanie problemu nieczynnych torów dawnej Mławskiej Kolei Dojazdowej w Przasnyszu. Polskie Koleje Państwowe zgodziły się na nieodpłatne przekazanie miastu działek, przez które przebiega torowisko. Samorząd Przasnysza wystąpił o przejęcie terenów, aby w przyszłości zlikwidować tory na miejskich skrzyżowaniach. Od lat są one źródłem problemów dla kierowców. Uszkodzone przejazdy i wykruszający się asfalt powodują utrudnienia oraz uszkodzenia pojazdów. PKP poinformowały, że oprócz działek bezpośrednio związanych z torowiskiem zaproponowały miastu przejęcie dwóch kolejnych nieruchomości. Na jednej z nich znajduje się zabytkowy drewniany budynek dawnej stacji kolejki wąskotorowej. Spółka oczekuje obecnie na decyzję samorządu w sprawie tej propozycji. Jak podkreśla zastępca burmistrza Przasnysza Łukasz Machałowski, obecnie priorytetem miasta jest uporządkowanie skrzyżowań i przeprowadzenie procedur, które umożliwią likwidację torów. Jego zdaniem o ewentualnym wykorzystaniu dodatkowych nieruchomości, w tym zabytkowej stacji, jest jeszcze za wcześnie, by mówić. Nowe miejsce do aktywnego wypoczynku działa już na osiedlu numer 1 w Sierpcu. Dzieci i młodzież mogą korzystać z długo wyczekiwanego boiska oraz przestrzeni rekreacyjnej, która powstała przy współpracy miasta, samorządowców i mieszkańców. Obiekt został oficjalnie otwarty pod koniec czerwca, a teraz w czasie wakacji stał się miejscem codziennych spotkań młodych sierpczan. Jest tam boisko do gry w piłkę oraz przygotowana przestrzeń do aktywnego spędzania czasu. Jak podkreśla burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński, w tym miejscu miasto nie ma odpowiedniego terenu.
1: Taki teren znaleźliśmy. Podpisana została umowa na 15 lat na terenach prywatnych, bo niestety nie mamy tam terenów miejskich. Udało się utworzyć miejsce, które z pewnością będzie odpowiednie dla mieszkańców osiedla numer 1. To jest duże osiedle, które ma wielu młodych mieszkańców. No i w tym miejscu brakowało tego placu zabaw. To było zauważalne.
0: Burmistrz Jarosław Perzyński zwraca uwagę, że nowe miejsce zostało przygotowane z myślą o różnych formach aktywności.
1: Plac zabaw bezpieczny, wysypany ładnie żwirem, to wszystko, bądź to kupione nowe, bądź wyremontowane z tych rzeczy, które zostały z wcześniejszego placu. No i w miarę fajnie trawka się na boisku też przyjęła, więc liczę na to, że będą tam rozgrywane również mecze międzyosiedlowe.
0: Pierwsze zawody w nowym miejscu odbyły się już w dniu otwarcia obiektu. Były to zawody biegowe oraz marsz dla zdrowia. Mławianka Mława rozegrała drugi sparing w okresie przygotowawczym. Ekipa Marka Gołębiewskiego podjęła na wyjeździe czwartoligową Błoniankę Błonie. Spotkanie rozegrane zostało w formacie trzyczęściowym, 40, 40 i 30 minut. Duma Zawksza zwyciężyła 5-2. Na listę strzelców dla biało-zielonych wpisało się dwóch testowanych graczy: Tomasz Rojkowski, Mateusz Stryjewski oraz młody Szymon Krystkiewicz. W starciu miała udział większość kadry Mławianki z wyłączeniem Michała Stryjewskiego, który doznał lekkiego urazu. W następnych sparingach ekipa z Mławy zmierzy się z Sokołem Ostróda i Wisłą Dobrzyń.
2: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
3: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
0: 25 stopni dziś na termometrach, w nocy częściowe zachmurzenie, a nad ranem 14 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z północy, ciśnienie stabilne.
3: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Tu Radio 7, w regionie numer 1.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
3: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
5: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
7: Reklama.
8: Radio 7.

0: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: 11.

0: całego kraju. Promocje łączą się. Odwiedź nasze salony. Działdowo Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Amfiteatr Ostróda i letnia strefa Ostróda prezentują Ostróda Rap Fest, czyli najlepsze rap koncerty tego lata. Już w sobotę 18 lipca scenę amfiteatru przejmą Crack House, Sentino i legendarny Kizo. Startujemy już o 21:00. Bilety do nabycia na Stage24. Wbijaj do Ostródy i poczuj rytm tego lata. Ostróda Rap Fest tylko w sobotę 18 lipca i tylko w Amfiteatrze Ostróda. Nie przegap najlepszej imprezy tych wakacji.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Reklama.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rząd wciąż nie zdecydował, czy przywróci pakiet paliwowy. Sąd zdecydował w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Za tydzień wchodzi w życie mała reforma programu Czyste Powietrze. Miriam Lipińska. Resort Energii cały czas analizuje sytuację na rynku paliw i ewentualne przywrócenie pakietu CPN. Tymczasem ceny ropy naftowej na światowych rynkach rosną po najnowszym wzroście napięcia między USA i Iranem.
3: Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Finansów. Mamy pozostałe narzędzia, które posiada grupa Orlen we swoim zanadrzu, która najmocniej kreuje rynek i w ciągu najbliższych dni będziemy tę sytuację analizowali i podejmowali decyzje.
2: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Rząd liczy, że po chwilowej zwyżce ceny paliw będą jednak spadać. Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Wydania go odmówił Sąd Okręgowy w Warszawie. Nie uwzględnił również wniosku o wydanie nakazu aresztowania byłego ministra w przypadku, gdyby ten przebywał na terenie Wielkiej Brytanii. W obu przypadkach, zdaniem sądu, nie wykazano, że Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii lub że będzie podróżował w te kierunki. Orzeczenia są niezaskarżalne. Ziobro ma sformułowane zarzuty prokuratorskie w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Tempo ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej jest zbyt wolne, przyznaje minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Trzeba to przyspieszyć i to jest teraz zadanie na najbliższe miesiące dla nas wszystkich, mówił dziś szef MON.
4: Większy wysiłek w tym względzie, większe finansowanie i tutaj oczekuję od Instytutu Pamięci Narodowej, od wszystkich jednostek, większego zaangażowania w tą sprawę, żeby ten proces następował dużo szybciej.
2: Do tej pory udało się zidentyfikować pierwszych 8 Polaków zamordowanych przez UPA, których szczątki zostały odnalezione w czasie ekshumacji na terenie Ukrainy. Szef ukraińskiego MSZ-u podziękował polskim służbom za zatrzymanie sprawcy ataku na ukraińskie nastolatki. Chodzi o wydarzenia z wczoraj w miejskim autobusie w Bielsku Białej, gdzie jeden z pasażerów zaatakował słownie kilka ukraińskich dziewczynek. Jedna z nich nagrała wszystko telefonem. Agresorem okazał się jeden z kierowców MZK w Bielsku Białej. Obecnie jest na zwolnieniu lekarskim. Firma zapowiada, że wyciągnie wobec niego służbowe konsekwencje. Zmiany w programie Czyste Powietrze będą obowiązywać od przyszłego poniedziałku. Dzięki nim z programu będzie mogło skorzystać więcej osób. Będzie też m.in. wyższe wsparcie na termomodernizację. Natomiast zapowiadany wcześniej tzw. bon na audyt ma pojawić się w drugiej połowie roku. Pogoda nie rozpieszcza turystów wypoczywających nad polskim morzem. Jest sporo chmur, przelotnie pada deszcz, a temperatura nie kojarzy się z wakacjami. Mimo to humory dopisują.
5: Za co można lubić Bałtyk?
6: Za spokój.
5: Tak, tłumów tu nie ma na plaży w Sopocie.
6: My jesteśmy z Wrocławia, więc tutaj naprawdę można sobie odsapnąć troszeczkę, nie?
7: Proszę pana, jestem tutaj drugi raz. Byłem pierwszy raz, jak miałem 7 lat. Teraz po prostu przyjechałem z rodziną. Jest super, przyjechaliśmy z Bieszczad. Polecamy każdemu. Polska jest piękna.
8: Bo kochamy Bałtyk. Ja kocham polskie morze.
5: Nawet takie zimne?
8: Takie zimne.
5: Takie szare, bez słońca?
8: Szare, ponure, ale kocham.
2: Z turystami na plażach Trójmiasta rozmawiał reporter Paweł Radzewicz.

0: 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 13 dzień lipca. W 1429 roku Mława otrzymała prawa miejskie, przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim, odmianie prawa magdeburskiego. Nadali książęta mazowieccy Siemowit, Kazimierz II, Władysław I. Mława jest jednym z najstarszych miast Mazowsza. W 1901 roku mieszkańcy Działdowa mogli po raz pierwszy podziwiać automobil, który zatrzymał się na miejskim rynku. Należał do francuskiej rodziny zwiedzającej Prusy. W 1915 roku, w czasie I wojny światowej, rozpoczęła się druga bitwa Przasnyska na froncie wschodnim. Po ciężkich walkach trwających 21 godzin, armia niemiecka pokonała armię rosyjską, która została zmuszona do opuszczenia Przasnysza. W 1930 roku została wydana w Działdowie jednodniówka z okazji dziesięciolecia plebiscytu na Warmii i Mazurach. W 2011 roku piłkarz Adam Czerkas podpisał kontrakt z Pogonią Siedlce, tym samym opuszczając świt Nowy Dwór Mazowiecki.
3: Sam dla siebie szukam tej ścieżki w przyszłości.
2: Urodzili się w 1858 roku w Sulerzyżu w gminie Glinojeck w powiecie ciechanowskim Alfonsa Kanigowska, malarka. W 1894 roku Stanisław Fedorczyk, pułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari. Na czele 80. Pułku Piechoty walczył w kampanii wrześniowej. Dowodził nim w bitwie pod Mławą, w trakcie której 2 września został kontuzjowany, a następnego dnia ranny. Pomimo odniesionej rany nadal dowodził pułkiem i razem z nim wziął udział w obronie Warszawy. W 1908 roku Antoni Ułanowski, nauczyciel w Kopaniarzach w gminie Rybno w powiecie działdowskim, uczestnik kampanii wrześniowej, rozstrzelany przez Niemców w Krakowie w marcu 1940 roku. W 1909 roku w Rybnie w powiecie działdowskim Alojzy Rudnicki, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku w 32. Pułku Piechoty, wzięty do niewoli niemieckiej i osadzony w stalagach 6A i 20B, dalsze losy nieznane. W 1953 roku w Przesnyszu Waldemar Krzyżewski, lekarz weterynarii, działacz społeczny, kolekcjoner i przedsiębiorca. W 1958 roku Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, senator.
4: To już przynosi efekty, będzie przynosiło rozwój turystyczny z pewnością i inwestorzy będą coraz silniej zaglądać.
2: W 1984 roku Adam Czerkas, piłkarz grający na pozycji napastnika, m.in. w świcie Nowy Dwór Mazowiecki.
3: Niestety nie wywalczyłem sobie tego miejsca, a rzeczą naturalną w budowaniu tej drużyny jest zastępowanie świeższymi, lepszymi.
2: Zmarli w 1944 roku Andrzej Malinowski, pseudonim Włodek, harcmistrz, obrońca Modlina, żołnierz Szarych Szeregów, dowódca pierwszej kompanii Maciek batalionu Zośka, podporucznik Armii Krajowej. Gdy miał rok, rodzina Malinowskich przeprowadziła się do Szreńska w powiecie mławskim. 2 lata później osiedliła się w Ciechanowie, gdzie jego ojciec otrzymał posadę lekarza powiatowego. Andrzej Malinowski uczęszczał do Ciechanowskiego Gimnazjum Państwowego imienia Zygmunta Krasińskiego, w którym zdał maturę. W 1996 roku Loda Halama, urodzona w Czerwińsku nad Wisłą w powiecie płońskim, tancerka, aktorka, choreograf, prima balerina Teatru Wielkiego w Warszawie.
5: Ja mam nogi, a ja mam nogi, które sięgają mi od góry do podłogi.
2: W 2017 roku Michał Troszyński, urodzony w Czekanowie w gminie Brodnica, lekarz, ginekolog, profesor nauk medycznych.
6: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Makaron Lubella, 4 jajeczna krajaneczka, 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Cena przed promocją 14,99. Oferta ważna do 15 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm Płośnicy. Ulica Dworcowa 4, telefon 509-440-499.
4: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na Ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka, smak prosto z raju. Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
5: Amfiteatr Ostróda i Letnia Strefa Ostróda prezentują Ostróda Rap Fest, czyli najlepsze rap koncerty tego lata. Już w sobotę 18 lipca scenę amfiteatru przejmą Crackhouse, Sentino i legendarny Kizo. Startujemy już o 21:00. Bilety do nabycia na Stage 24. Wbijaj do Ostródy i poczuj rytm tego lata. Ostróda Rap Fest tylko w sobotę 18 lipca i tylko w Amfiteatrze Ostróda. Nie przegap najlepszej imprezy tych wakacji.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
1: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława, Płocka 91.
2: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na Ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
3: Amfiteatr Ostróda i letnia strefa Ostróda prezentują Ostróda Rap Fest, czyli najlepsze rap koncerty tego lata. Już w sobotę 18 lipca scenę amfiteatru przejmą Crack House, Sentino i legendarny Kizo. Startujemy już o 21:00. Bilety do nabycia na Stage24. Wbijaj do Ostródy i poczuj rytm tego lata. Ostróda Rap Fest tylko w sobotę 18 lipca i tylko w Amfiteatrze Ostróda. Nie przegap najlepszej imprezy tych wakacji.
4: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 8 regionów z niebezpieczną pogodą może dojść do podtopień. Ofiary zbrodni wołyńskiej przestają być bezimienne. Jutro zdrowotny okrągły stół Polski 2050 bez jednego z koalicjantów. Miriam Lipińska. Lokalnie nawet 80 mm deszczu i silne porywy wiatru. Synoptycy i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed burzami z ulewnym deszczem w 6 województwach. Alerty drugiego stopnia dotyczą województwa świętokrzyskiego, południa Mazowsza i Lubelszczyzny, a także części województwa łódzkiego oraz większości powiatów na Podkarpaciu i w Małopolsce. RCB ostrzega tam przed podtopieniami. Z kolei ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia dotyczą pozostałych powiatów Mazowsza i Lubelszczyzny, a także Podlasia oraz części Warmii i Mazur. Czy będzie kolejne zawirowanie na rynku ropy naftowej i paliw? Prezydent USA Donald Trump ogłosił właśnie przywrócenie blokady irańskich portów. Zapewnił też, że kluczowa dla transportu ropy naftowej cieśnina Ormus będzie otwarta dla wszystkich statków, ale nie za darmo. USA będą pobierać od statków opłaty w wysokości 20% wartości ładunku. Oficjalnie w celu pokrycia wszelkich kosztów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa. Rodziny 8 ofiar zbrodni wołyńskiej odebrały dziś od ministry kultury Marty Cienkowskiej oficjalne noty identyfikacyjne. To pierwszy raz, gdy ekshumacje ofiar zbrodni dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów doprowadziły do dokładnego ustalenia tożsamości zamordowanych. To przełomowe wydarzenie, mówi Beata Jagielska, przedstawicielka rodzin ofiar zbrodni wołyńskiej.
3: Przede wszystkim jest to dowód na to, czemu zaprzeczano często, że nasi bliscy rzeczywiście zginęli tam, że zginęli z rąk banderowców. To jest jakby taki oczywisty dowód na to, że tam są, że znalazły się tam groby, masowe groby.
2: Dziś ruszyły kolejne ekshumacje, tym razem na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Jest śledztwo w sprawie znieważenia nastolatek z Ukrainy. Chodzi o wczorajsze wydarzenia w miejskim autobusie w Bielsku Białej. Jeden z pasażerów zaatakował słownie kilkunastoletnie dziewczynki. 54-latek został zatrzymany. Grozi mu do 3 lat więzienia. Polska 2050 organizuje jutro w Sejmie okrągły stół w sprawie zmian w ochronie zdrowia proponowanych przez ministrę Jolantę Sobierańską-Grędę. Na spotkaniu, jak wylicza posłanka Wioletta Tomczak, mają się pojawić eksperci, przedstawiciele środowisk pacjentów, lekarzy i pielęgniarek, resortu, Kancelarii Prezydenta oraz klubów parlamentarnych.
4: Prawo i Sprawiedliwość, PSL, oczywiście my jako Polska 2050 w 90% będzie także koło Razem.
2: Koalicja Obywatelska na spotkanie się nie wybiera, zapowiada szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
5: Ministerstwo Zdrowia, szczebel rządowy, to jest właściwe miejsce, żeby o takich propozycjach wspólnie z koalicjantami rozmawiać.
2: Proponowane zmiany mają ukrócić nieprawidłowości, jakie wyszły na jaw przy okazji afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Od dziś w warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka można korzystać z asystenta AI. Pomaga pacjentom i ich rodzicom odnaleźć się w gąszczu poradni i oddziałów. Na ekranie widzimy robota, z którym można porozumiewać się głosowo, mówi Marek Migdał, dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka.
6: My wiemy z badań, że rodzice przyjeżdżający po raz pierwszy do nas nie boją się samych procedur medycznych. Niepokoją się, czy rzeczywiście trafią w odpowiednie miejsce.
2: Z panelu mogą korzystać także mali pacjenci. Z myślą o nich przygotowano strefę gier.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
2: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na Ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
0: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
0: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy m2 w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905 602 613 905. Reklama.

0: Minęła godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Mieszkańcy Dzierzgowa mówią: sprawdzam raport w sprawie planowanej fermy drobiu. Powiat żuromiński przygotowuje miejsca schronienia, powstają plany ich utworzenia. Złote Gody, 5 par z Ciechanowa świętuje pół wieku razem. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Mieszkańcy gminy Dzierzgowo przygotowali raport społeczny dotyczący planowanej budowy fermy drobiu w obrębie miejscowości Brzozowo-Łęk. Dokument ma trafić do wójta gminy podczas protestu zaplanowanego na środę. Autorzy opracowania twierdzą, że chcą zwrócić uwagę na kwestie środowiskowe i skutki inwestycji dla lokalnej społeczności. Podkreślają jednocześnie, że ich działania nie są sprzeciwem wobec rolnictwa czy prowadzenia działalności gospodarczej, ale mają być głosem mieszkańców w trwającym postępowaniu administracyjnym. Planowana inwestycja zakłada budowę 8 budynków inwentarskich przeznaczonych do hodowli brojlerów kurzych. Mieszkańcy wskazują, że ten sam inwestor prowadzi już na terenie gminy fermę w innej lokalizacji, obejmującą 24 budynki. Zdaniem mieszkańców szczególnej analizy wymagają oddziaływania skumulowane, czyli wpływ kilku inwestycji tego samego podmiotu działających na terenie jednej gminy. Raport społeczny został opracowany na podstawie dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu administracyjnym, w tym raportu oddziaływania na środowisko oraz dostępnych materiałów urzędowych. Podczas protestu mieszkańcy chcą oficjalnie przekazać dokument wójtowi gminy Dzierzgowo Rafałowi Kucińskiemu. Powiat żuromiński poszukuje miejsc schronienia. Otrzymał na ten cel 750 tysięcy złotych dofinansowania. Pieniądze zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji potrzebnej do utworzenia takich miejsc na terenie powiatu. W ramach projektu przeprowadzone zostaną ekspertyzy 6 wytypowanych obiektów. Specjaliści sprawdzą ich stan techniczny oraz możliwości dostosowania do funkcji ochronnych. Powstanie także dokumentacja projektowa obejmująca m.in. projekty adaptacji pomieszczeń, kosztorysy i przedmiary robót. Starosta żuromiński Jerzy Rzymowski podkreśla, że miejsca doraźnego schronienia nie są tym samym co profesjonalne schrony.
3: W sytuacji jakiegoś zagrożenia można będzie się tymczasowo schronić, a więc tutaj mamy na myśli przede wszystkim piwnice, które się znajdują pod naszymi obiektami.
2: Wykonanie dokumentacji to pierwszy etap całego zadania. Jeżeli zostaną wskazane odpowiednie miejsca, samorząd będzie mógł przejść do kolejnych działań.
3: Po przeprowadzeniu tych ekspertyz, jeśli dany obiekt będzie się kwalifikował pod takie miejsce doraźnego schronienia, wtedy wykonamy projekty techniczne dostosowania, czy też jakieś przebudowy, tak żeby w następnym etapie już w ramach prac budowlanych te obiekty dostosować właśnie do tego typu potrzeb.
2: Prace mają zakończyć się do końca roku. 5 małżeństw z Ciechanowa odebrało medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Pary, które w tym roku świętują 50. rocznicę ślubu, zostały uhonorowane podczas uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego. Złote Gody obchodzili Barbara i Jerzy Krzywniccy, Barbara, Zofia i Wiesław Zakrzewscy, Elżbieta i Henryk Łukaszewscy, Ewa i Roman Olszewscy oraz Zofia, Grażyna i Andrzej i Jerzy Balkowscy. Jubilatom medale wręczył prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński, który przekazał także listy gratulacyjne, pamiątkowe płaskorzeźby i kwiaty. Życzył małżonkom zdrowia oraz kolejnych wspólnie przeżytych lat. Medal za długoletnie pożycie małżeńskie mogą otrzymać pary, które pozostają w jednym związku małżeńskim od co najmniej 50 lat. Wnioski o przyznanie odznaczenia można składać w Urzędzie Stanu Cywilnego. Wniosek można złożyć najwcześniej 6 miesięcy przed przypadającą 50. rocznicą ślubu.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie. Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
2: Rozwijaj swoją karierę razem z nami. Nowoczesna Ferma Drobiu w rejonie Sierpca poszukuje kierownika fermy. Szukamy osoby odpowiedzialnej, zaangażowanej i gotowej do pracy w nowoczesnym środowisku. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne warunki pracy i możliwość rozwoju. Zadzwoń pod numer 530 550 760. Powtarzam, 530 550 760. Dołącz do naszego zespołu. Zapraszamy.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
4: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki, Strzegowo, ulica Brzozowa 20, sklep cichocki.com.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.

0: Reklama. Firma Kuźnia z oddziałami w Żuromińsku oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
1: 11.

0: terenie całego kraju. Promocje łączą się. Odwiedź nasze salony. Działdowo Zięta Rymalewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Amfiteatr Ostróda i letnia strefa Ostróda prezentują Ostróda Rap Fest, czyli najlepsze rap koncerty tego lata. Już w sobotę 18 lipca scenę amfiteatru przejmą Crack House, Sentino i legendarny Kizo. Startujemy już o 21:00. Bilety do nabycia na Stage24. Wbijaj do Ostródy i poczuj rytm tego lata. Ostróda Rap Fest tylko w sobotę 18 lipca i tylko w Amfiteatrze Ostróda. Nie przegap najlepszej imprezy tych wakacji.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Reklama.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Blokadę Iranu i opłaty w cieśnienie Ormus ogłosił Donald Trump. Burmistrz Ursynowa może stracić stanowisko po aferze szpitalnej. Będzie też o Polakach zadowolonych z życia. Paulina Nawrocka, zapraszam. Prezydent USA Donald Trump przywraca blokadę morską irańskich portów. Dodał, że wszystkie pozostałe kraje będą mogły korzystać z cieśniny, lecz ogłosił, że USA będą pobierać od statków opłaty w wysokości 20% wartości ładunku. To w celu pokrycia, jak mówi amerykański prezydent, wszelkich kosztów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa w tym bardzo niestabilnym regionie świata. Jeszcze dziś będą się ważyć losy burmistrza dzielnicy Ursynów, Roberta Kempy. Wniosek o jego odwołanie złożyli przedstawiciele opozycji w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Kempa był szefem Rady Nadzorczej. Radnym mówił, że o nieprawidłowościach w placówce nie wiedział. Do tej pory polityczną odpowiedzialność za aferę poniosły jedynie kobiety: Aldona Machnowska-Góra, która zasiadała w tej samej radzie co Kempa, i Renata Kaznowska, odpowiedzialna w mieście za zdrowie. Więcej Błażej Kulesza.
3: Brak dotychczasowej dymisji burmistrza Ursynowa opozycja odbiera jako element walki o wpływy w warszawskiej koalicji obywatelskiej.
4: Burmistrz Kempa jest człowiekiem Marcina Kierwińskiego.
3: Mówi Antoni Pomianowski, wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy na Ursynowie.
4: Najwyraźniej w koalicji obywatelskiej jedyne głowy, które polecą, to są głowy osób związanych z Rafałem Trzaskowskim.
3: Prezydent Warszawy przyjął dymisję dwóch swoich zastępczeń, tłumacząc to wysokimi standardami.
5: Ja podejmuję swoje decyzje w oparciu o fakty albo w oparciu właśnie o stosowanie najwyższego możliwego standardu.
3: Robert Kempa ze stanowiska burmistrza nie zamierza rezygnować, bo jak twierdzi, proszą go o to sami mieszkańcy, a opozycję, która wniosek o odwołanie złożyła, nazywa grupką politycznych awanturników.
2: Do 13 osób wzrosła liczba ofiar pożaru lasów na południu Hiszpanii. Do opuszczenia domów zmuszonych było ponad 1400 mieszkańców. Na szczęście tamtejszym strażakom udało się opanować żywioł. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez chce zrobić wszystko, by w przyszłości uniknąć takich zdarzeń.
6: Nie możemy ograniczać się jedynie do reagowania w momencie wybuchu pożarów. Musimy również podejmować działania zapobiegawcze, na przykład poprzez zabezpieczanie i wyznaczanie stref ochronnych wokół obszarów miejskich.
2: Do pożarów w Hiszpanii przyczyniły się intensywne upały, które towarzyszą mieszkańcom kraju. A i do nas wracają upały, jak informuje synoptyczka IMGW Anna Gryczman. Termometry z każdym dniem będą pokazywały coraz więcej, będą też burze.
7: Szczególnie niebezpiecznie może być na południu naszego kraju, szczególnie w rejonach górskich, ale w środę czy w piątek burze mogą występować na znacznym obszarze Polski.
2: Po takim intensywnym pogodowym tygodniu przyjdzie ochłodzenie, weekend ma już być bez upałów. W czerwcu wskaźnik zadowolenia z poziomu życia Polaków osiągnął najwyższą wartość w ostatnich latach. Wynika z analizy CBOS. Sondażownia przygotowała ją na podstawie badań zrealizowanych od lipca ubiegłego roku do czerwca tego roku. Poprawiły się też zarówno oceny, jak i przewidywania odnoszące się do sytuacji politycznej w kraju.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Piłkarska reprezentacja Chorwacji ma nowego selekcjonera. Został nim Slaven Bilic, który prowadził już kadrę w latach 2006-2012. 57-latek zastąpił Zlatko Dalicza, który doprowadził Chorwatów do dwóch medali Mistrzostw Świata. Srebrnego w 2018 roku i brązowego w 2022. Bilic w swojej karierze trenował także m.in. Besiktasz, West Ham i Watford. Pracował też w klubach Arabii Saudyjskiej i Chin. Konkurs skoków zwyż mężczyzn oraz skoków dal i pchnięcia kulą kobiet zostaną rozegrane 22 sierpnia na katowickim rynku jako wstęp do memoriału Kamili Skolimowskiej, który nazajutrz odbędzie się na Stadionie Śląskim. Meeting jest zaliczany do cyklu Diamentowej Ligi. W ubiegłym roku rywalizację w centrum Katowic oglądał komplet 900 widzów. Faworyt prowadzi, jego największy rywal jest tuż za nim. Klasyfikacja generalna Tour de France po pierwszym tygodniu wyścigu jest dokładnie taka, jakiej wszyscy się spodziewali. Choć pewnie nikt nie sądził, że Tadej Pogacar tak szybko zbuduje aż tak znaczącą przewagę. Michał Waszkiewicz.
9: Słoweński Terminator znów wygląda na trasie znakomicie i na ten moment wszystko wskazuje na to, że dołączy do grona czterech kolarzy, którzy wygrywali Tour de France pięciokrotnie. Tadej Pogacar w pierwszym tygodniu wygrał dwa etapy, a kluczowy był ten szósty. Na słynnym podjeździe na Col du Tourmalet Słoweniec uciekł wszystkim, a na mecie głównego rywala Duńczyka Jonasa Winigorda wyprzedził o ponad 2,5 minuty. To daje mu duży komfort, ale bronić przewagi chyba nie zamierza. Główny cel to utrzymać żółtą koszulkę. Czasem najlepszą obroną jest atak, ale zobaczymy. Już po przerwie czeka nas bardzo trudny etap, więc zobaczymy, co się wydarzy. Ponad 3 minuty do Pogaczara traci jego zespołowy kolega Isaac Del Toro, a także Remco Evenepoel, Juan Ayuso i nadzieja Francuzów Paul Sexas. W drugim tygodniu Tour przejedzie przez Vogezy, a dopiero w trzecim przez Alpy.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.

Reklama. Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Greggwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.

0: całego kraju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo, Zięta Rymalewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Przełom w sprawie Przasnyskiej wąskotorówki. PKP przekaże tereny. Nowe boisko w sierpcu, tuż obok plac zabaw. Przygotowania Mławianki, pierwszy wygrany sparing. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Jest szansa na rozwiązanie problemu nieczynnych torów dawnej Mławskiej Kolei Dojazdowej w Przasnyszu. Polskie Koleje Państwowe zgodziły się na nieodpłatne przekazanie miastu działek, przez które przebiega torowisko. Samorząd Przasnysza wystąpił o przejęcie terenów, aby w przyszłości zlikwidować tory na miejskich skrzyżowaniach. Od lat są one źródłem problemów dla kierowców. Uszkodzone przejazdy i wykruszający się asfalt powodują utrudnienia oraz uszkodzenia pojazdów. PKP poinformowały, że oprócz działek bezpośrednio związanych z torowiskiem zaproponowały miastu przejęcie dwóch kolejnych nieruchomości. Na jednej z nich znajduje się zabytkowy drewniany budynek dawnej stacji kolejki wąskotorowej. Spółka oczekuje obecnie na decyzję samorządu w sprawie tej propozycji. Jak podkreśla zastępca burmistrza Przasnysza Łukasz Machałowski, obecnie priorytetem miasta jest uporządkowanie skrzyżowań i przeprowadzenie procedur, które umożliwią likwidację torów.

0: Wakacji stał się miejscem codziennych spotkań młodych sierpczan. Jest tam boisko do gry w piłkę oraz przygotowana przestrzeń do aktywnego spędzania czasu. Jak podkreśla burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński, w tym miejscu miasto nie ma odpowiedniego terenu.
1: Taki teren znaleźliśmy. Podpisana została umowa na 15 lat na terenach prywatnych, bo niestety nie mamy tam terenów miejskich. Udało się utworzyć miejsce, które z pewnością będzie odpowiednie dla mieszkańców osiedla numer 1. To jest duże osiedle, które ma wielu młodych mieszkańców. No i w tym miejscu brakowało tego placu zabaw. To było zauważalne.
0: Burmistrz Jarosław Perzyński zwraca uwagę, że nowe miejsce zostało przygotowane z myślą o różnych formach aktywności.
1: Plac zabaw bezpieczny, wysypany ładnie żwirem. To wszystko bądź to kupione nowe, bądź wyremontowane z tych rzeczy, które zostały z wcześniejszego placu. No i w miarę fajnie trawka się na boisku też przyjęła, więc liczę na to, że będą tam rozgrywane również mecze międzyosiedlowe.
0: Pierwsze zawody w nowym miejscu odbyły się już w dniu otwarcia obiektu. Były to zawody biegowe oraz marsz dla zdrowia. Mławianka Mława rozegrała drugi sparing w okresie przygotowawczym. Ekipa Marka Gołębiewskiego podjęła na wyjeździe czwartoligową Błoniankę Błonie. Spotkanie rozegrane zostało w formacie trzyczęściowym, 40, 40 i 30 minut. Duma Zawkrza zwyciężyła 5-2. Na listę strzelców dla biało-zielonych wpisało się dwóch testowanych graczy: Tomasz Rojkowski, Mateusz Stryjewski oraz młody Szymon Krystkiewicz. W starciu miała udział większość kadry Mławianki z wyłączeniem Michała Stryjewskiego, który doznał lekkiego urazu. W następnych sparingach ekipa z Mławy zmierzy się z Sokołem Ostróda i Wisłą Dobrzyń.
2: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu Żuromińskiego.

0: Leszkowskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Makaron Nubella, 4 jajeczna krajaneczka, 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Cena przed promocją 14,99. Oferta ważna do 15 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: 11 urodziny.

0: Nie całego kraju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Cały pokój pachnie niebem.
3: Amfiteatr Ostróda i letnia strefa Ostróda prezentują Ostróda Rap Fest, czyli najlepsze rap koncerty tego lata. Już w sobotę 18 lipca scenę amfiteatru przejmą Crackhouse, Sentino i legendarny Kizo. Startujemy już o 21:00. Bilety do nabycia na Stage24. Wbijaj do Ostródy i poczuj rytm tego lata. Ostróda Rap Fest tylko w sobotę 18 lipca i tylko w Amfiteatrze Ostróda. Nie przegap najlepszej imprezy tych wakacji.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Reklama. Radio 7.

0: Jest godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Sprawcy antyukraińskich napaści i nękania ukarani. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej będzie w stolicy. Powiemy też o portrecie byłej niemieckiej kanclerz, który stał się muzealnym hitem. Paulina Nawrocka, zapraszam. Sprawcy nękania z Poznania oraz napaści z Bielska-Białej zostali zatrzymani i będą ukarani. To ważna informacja dla potencjalnych naśladowców. Nie idźcie tą drogą, napisał na portalu X wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Wczoraj pochodząca z Ukrainy nastolatka została zaatakowana przez mężczyznę podróżującego tym samym, co ona autobusem miejskim w Bielsku-Białej. To nie jedyny antyukraiński incydent, do jakiego doszło w ostatnim czasie. W ubiegłym tygodniu policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy domagali się wpuszczenia do biura ukraińskiej firmy pod nadzorem sprawdzenia, czy prowadząca ją kobieta wspiera Stepana Banderę. W zeszłym miesiącu obywatela Ukrainy zaatakował kijem bejsbolowym mieszkaniec Gliwic. W Paryżu rozpoczęło się spotkanie koalicji chętnych z udziałem około 25 szefów państw i rządów. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Celem spotkania jest wsparcie Ukrainy w sferze obrony powietrznej i wzmocnienie presji na Rosję. Połączy administrację, wojsko i naukę. W Warszawie powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jego głównym zadaniem będzie koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa kosmicznego, zarządzania kryzysowego oraz rozwój innowacyjnych technologii podwójnego zastosowania cywilnego i wojskowego, mówi Rafał Grabiański z portalu urania.edu.pl.
3: Takie główne obszary zainteresowań to tutaj jest oczywiście ten dual use, czyli usługi satelitarne, telekomunikacyjne, nawigacyjne na rzecz bezpieczeństwa i usług cywilnych.
2: Technologie będą mogły być wykorzystywane w zarządzaniu kryzysowym, między innymi dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji oraz danych satelitarnych do szybkiego reagowania na katastrofy naturalne i inne kryzysy. Wyłączone przystanki, komunikacja zastępcza i zmiany w kursowaniu kilku linii kolei śląskich. Dokładnie za godzinę całkowicie ustanie ruch pociągów na odcinku Ruda Chebzie - Zabrze. Przerwa potrwa do 30 lipca, a jej przyczyną jest budowa wiaduktu kolejowego. O szczegółach Grzegorz Kozioł.
4: Pociągi z Gliwic do Częstochowy będą jechać trasą okrężną, m.in. przez Zabrze Północne, Bytom, Chorzów Miasto i Chorzów Batory, a stamtąd prosto do Katowic. Z kolei podróżni ze stacji Zabrze, Ruda Śląska, Ruda Śląska Chebzie i Świętochłowice mogą liczyć na autobusową komunikację zastępczą, informuje rzecznik kolei śląskich Bartłomiej Wnuk.
5: Pasażerowie, których stacja docelowa znajduje się na północ od Katowic, powinni skorzystać z przesiadki na przystanku Chorzów-Batory, gdzie zapewniliśmy skomunikowanie autobusów ZKA z pociągami linii S1.
4: Trasa S1 kolei śląskich z Gliwic do Częstochowy to najpopularniejsza trasa przewoźnika. Korzysta z niej średnio 25 tysięcy pasażerów dziennie.
2: Portret byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel jest tego lata jedną z największych atrakcji berlińskiej Wyspy Muzeów. Od jego odsłonięcia na początku lipca Muzeum Bodego notuje rekordy frekwencji. Liczba odwiedzających jest średnio o 85% wyższa niż w czerwcu. Portrety kanclerzy to w Niemczech nieformalna tradycja. Przyjęło się, że szef rządu po ustąpieniu ze stanowiska wybiera artystę i w sposób przedstawienia siebie na obrazie. W Muzeum Bodego portret Merkel będzie wisiał do 4 października. Później trafi do Urzędu Kanclerskiego.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Robert Lewandowski już jutro po raz pierwszy zaprezentuje się jako zawodnik Chicago Fire, na razie podczas klubowego treningu. Wystąpi też na konferencji prasowej wraz z trenerem zespołu Gregiem Berhalterem. Powitanie polskiej gwiazdy odbywające się w środku sezonu Major League Soccer odbędzie się bez wielkich ceremonii i prezentacji z udziałem tysięcy fanów na stadionie, jak w przypadku choćby Leo Messiego w Interze Miami. A już 2 dni po prezentacji lewego Chicago Fire rozegra swój pierwszy mecz po transferze kapitana reprezentacji Polski z Vancouver Whitecaps. Miała być walka o obronę tytułu, skończyło się na przykrej porażce w 3. rundzie. Iga Świątek po nieudanym Wimbledonie mocno usunęła się w rankingu WTA. Od dziś jest dopiero 8. rakietą świata. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
7: To było nieuniknione. Iga Świątek jako triumfatorka ubiegłorocznego Wimbledonu broniła aż 2000 punktów. Tymczasem odpadła po 3. meczu, więc straciła niemal 1800. To oznacza spadek na 8. miejsce. Ostatnio tak nisko była 13 miesięcy temu, a wcześniej 4 lata temu. O tym, jak przeciętny jest to sezon w wykonaniu naszej gwiazdy, najlepiej świadczy fakt, że w rankingu Race, uwzględniającym wyniki od stycznia, Świątek jest 12, czyli nie kwalifikuje się na ten moment do turnieju WTA Finals dla najlepszych tenisistek. Zagra w nim Linda Noskowa. Czeszka wygrała Wimbledon po dramatycznym finale półfinale, w którym prawie wypuściła z rąk zwycięstwo. Schodząc na przerwę, zobaczyłam oba trofea i pomyślałam sobie: o nie, nie biorę tego małego, to duże będzie dla mnie. W przeciwnym razie byłoby to największe rozczarowanie mojego życia. Noskowa jest w rankingu 7, tuż przed Igą Świątek.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Międzynarodowa Federacja Tenisa Stołowego przywróciła Rosjan do rywalizacji. Jest to pokłosie decyzji MKOL-u o tymczasowym odwieszeniu rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. ITTF już wcześniej pozwoliła na starty Białorusinom, którzy wcześniej również byli wykluczeni z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.
2: Najbliższa noc z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Na wschodzie kraju przelotne opady deszczu, lokalnie burze mogące utrzymywać się przez całą noc. Temperatura minimalna od 14 do 18 stopni, a jutro od 23 do 27.

Amfiteatr Ostróda i letnia strefa Ostróda prezentują Ostróda Rap Fest, czyli najlepsze rap koncerty tego lata. Już w sobotę 18 lipca scenę amfiteatru przejmą Crack House, Sentino i legendarny Kizo. Startujemy już o 21:00. Bilety do nabycia na Stage24. Wbijaj do Ostródy i poczuj rytm tego lata. Ostróda Rap Fest tylko w sobotę 18 lipca i tylko w Amfiteatrze Ostróda. Nie przegap najlepszej imprezy tych wakacji.

0: do it with me.
1: Reklama. Amfiteatr Ostróda i Letnia Strefa Ostróda prezentują Ostróda Rap Fest, czyli najlepsze rap koncerty tego lata. Już w sobotę 18 lipca scenę amfiteatru przejmą Crack House, Sentino i legendarny Kizo. Startujemy już o 21:00. Bilety do nabycia na Stage24. Wbijaj do Ostródy i poczuj rytm tego lata. Ostróda Rap Fest tylko w sobotę 18 lipca i tylko w Amfiteatrze Ostróda. Nie przegap najlepszej imprezy tych wakacji.
2: Reklama.
3: Radio 7. Music activated. More music.
4: Press the trigger and listen.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Stany Zjednoczone wznawiają blokadę irańskich portów. Polacy zgłaszają lokale do sanepidu za pośrednictwem M-Obywatela. I ostatnia prosta na mundialu. W grze zostały 4 drużyny. Paulina Nawrocka, zapraszam. Siły USA na Bliskim Wschodzie rozpoczną egzekwowanie ogłoszonej przez prezydenta Donalda Trumpa podwtórnej blokady Iranu od 22 czasu polskiego we wtorek. Jak podało dowództwo centralne USA, blokada dotyczyć będzie statków wypływających i wpływających do irańskich portów. Wojsko nie podało żadnych informacji o drugiej części poniedziałkowego ogłoszenia

0: Że na przykład jest to jakaś toksyczna woda czy kąpielisko niespełniające obecnie wymogów jakości.
1: Aż połowa zgłoszeń dotyczy stanu higienicznego miejsc. Do tej pory najwięcej interwencji było na Mazowszu, Śląsku i na Pomorzu. Zimna woda, spore fale i brak słońca to w ostatnich dniach rzeczywistość turystów, którzy wypoczywają nad Bałtykiem. Mimo wszystko próbują wyciągnąć z pobytu na plażach jak najwięcej.
2: Raz gorąc niesamowity, drugi raz chłodno.
3: Co was podkusiło, żeby wybrać Bałtyk jako miejsce odpoczynku?
4: Mieliśmy na to 3 dni, więc stwierdziliśmy, że tutaj z centralnej Polski przyjedziemy nad morze.
3: A tu chmury, mgły, zimna woda.
4: Nie szkodzi. Nam akurat taka pogoda odpowiada.
3: Młodsze pokolenie też lubi taką pogodę?
5: No tak, jutro ma być ładnie, więc czekamy na jutrzejszy dzień.
1: Z turystami na plażach Trójmiasta rozmawiał Paweł Radzewicz. Przez ponad tydzień wędrował samotnie po Tatrach, pokonując ponad 140 kilometrów górskich szlaków. Bezpański pies, który wzbudził zainteresowanie turystów i obrońców zwierząt, został w końcu schwytany przez słowackich ratowników. Psa udało się złapać do specjalnej klatki pułapki. Dostał imię Bernard na cześć patrona alpinistów i ratowników górskich. Były kontrowersje, były niespodzianki, a na koniec i tak zostali 4 najwięksi faworyci mundialu. Na Mistrzostwach Świata do rozegrania są już tylko półfinały, mecz o 3. miejsce i wielki finał. A w grze o tytuł zostały Francja, Hiszpania, Anglia i Argentyna.
6: To pierwszy taki mundial, od kiedy wprowadzono ranking FIFA. W półfinale Mistrzostw Świata zagrają 4 najlepsze drużyny tego zestawienia. Francja zmierzy się z Hiszpanią, a Anglia z Argentyną. To również oznacza, że nowego Mistrza Świata nie będzie, bo każda z tych drużyn już sięgała po tytuł. Argentyna wygrywała mundial 3-krotnie, Francja 2 razy, Hiszpania była mistrzem 16 lat temu, a Anglia w 1966 roku. Cała czwórka jest mocna, ale zdaniem Sebastiana Habiniaka z Eleven Sports najtrudniej ocenić potencjał obrońców tytułu.
7: Mam pełen szacunek do reprezentacji Szwajcarii, do tego jak ona wyglądała na tych Mistrzostwach Świata, ale jednak Argentyńczycy jeszcze z takim rywalem, jaki czeka ich w półfinale, jeszcze na tym mundialu się nie mierzyli.
6: To będzie także pojedynek wielkich gwiazd, bo Kylian Mbappé walczy z Leo Messim o tytuł króla strzelców, mają po 8 goli. O 2 mniej Anglicy Harry Kane i Jude Bellingham. Francja z Hiszpanią zagra jutro w Dallas, a Argentyna z Anglią w środę w Atlancie.
1: O czym informował Michał Waszkiewicz. To będzie pochmurna noc. Na wschodzie kraju możliwe przelotne opady deszczu, a lokalnie i burze, które mogą utrzymać się do rana. Na termometrach od 14 do 18 stopni. Jutro cieplej, od 23 do 27.